Szwadar te sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: setki tysięcy w pogotowiu, można ruszać na licytację ikon muzyki. Za dobre pieniądze można by też wyremontować windy, gdyby nie służyły za publiczne toalety. Naprawdę, zaczniemy jednak od kolejnych egzaminów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Ruszają kolejne ogólnopolskie egzaminy. Dziś maraton zaczynają ósmoklasiści, prawie 400 tysięcy uczniów. Za 3 godziny usiądą przed arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. Na wypełnienie go będą mieli 2,5 godziny. Jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny. Ponad 98% zdających wybrał angielski. Na niemiecki postawiło nieco ponad 1%. Pozostałe 0,4% będą pisać egzamin z francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie oczekujemy masowego odwoływania lotów latem. To uspokajający komunikat dotyczący kryzysu paliwowego. Płynie od francuskiego ministra transportu. Jak stwierdził, takie działanie nie byłoby w interesie linii lotniczych.
1: Prawda Antyradia.
0: Problem z windami w Krakowie. Te na rondzie czyżyńskim niby są sprzątane codziennie, a jednak ciągle są brudne.
2: Niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą.
0: Mówił Piotr Dorczuk z MPO. Mundrowi czasem przychodzą z pomocą. Straż Miejska, Marek Anioł.
3: Zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń.

0: To nie jest duża liczba, ale tak, jest to problem.
1: Na miejscu regularnie pojawiają się też pracownicy MOPS-u.
2: Prawda antyradia.
1: Kosmiczna technologia w Olsztynie dzięki grantowi od Europejskiej Agencji Kosmicznej powstała i udoskonalona została aplikacja Żegluj. Darmowe narzędzie ma służyć doświadczonym i początkującym na wodach warmińsko-mazurskich jezior. Współtwórca Tomasz Templin.
3: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Żeglarze potrzebujący pomocy mogą łatwo wezwać ratowników z podaniem dokładnej lokalizacji.
2: Prawda antyradia.
1: Masz luźne kilkaset tysięcy dolarów? Świetnie się składa. Możesz iść na zakupy. W Nowym Jorku na aukcję wystawionych zostanie ponad 650 rzadkich przedmiotów ze świata muzyki. Gitara Les Paul Asa Frehley'a z Kiss może pójść nawet za 600 tysięcy dolarów. Instrument Stevie'ego Raya Vaughana z MTV Unplugged z 1990 roku nawet za 500 000. Sprzęt Kirka Hammetta z Metallica z autografem ma szansę sprzedać się za 350 tysięcy dolarów. Licytacja pod koniec maja. Burze mogą dziś pojawić się w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, we Wrocławiu, Warszawie i w Olsztynie. Deszcze możliwe w całej Polsce, choć słońca też nie zabraknie. Na termometrach będzie od 17 stopni na wybrzeżu i w okolicach, przez 19 w Poznaniu i 21 w Rzeszowie, do 23 w stolicy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Dziki przyzwyczaiły się do życia w miastach. Wzrost ich populacji powoduje widoczne problemy, a sposoby radzenia sobie z nimi wywołują burzliwą dyskusję. Między innymi w Warszawie.
5: Dziki coraz śmielej zaludniają kolejne dzielnice Warszawy. Ratusz decyduje się na działania redukujące populację, a prezydent Rafał Trzaskowski wprost mówi o pladze.
6: Trzeba jasno sobie powiedzieć, że ta populacja dzików rośnie w tempie geometrycznym i my musimy coś z tym zrobić, bo bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Więcej, mamy coraz więcej ataków na ludzi. W momencie, kiedy my dostajemy sygnał, że mamy dziki na placu zabaw, my po prostu musimy interweniować, nie ma innego wyjścia. My nie możemy tych dzików nigdzie wywozić, dlatego że dzisiaj obowiązują przepisy dotyczące ASF-u. Jedyną opcją, jaką mamy w takiej sytuacji, jest niestety właśnie podjęcie decyzji o odstrzale.
5: Odstrzał dzików podzielił mieszkańców Warszawy. Część z nich odetchnęło z ulgą, inni gromadzą się przed urzędem miasta na proteście w obronie zwierząt.
7: Nie ma wypracowanej polityki ani praktyki przede wszystkim zabezpieczania śmieci, żeby zwierzęta, to jest problem nie tylko dzików, nie szły do tych skupisk śmieci i ich nie rozgrzebały, za co w konsekwencji są zabijane.
5: Czego żądają protestujący dzisiaj tutaj i ci, którzy podpisali list otwarty?
8: Zaprzestania zabijania dzików. Nie tylko loch z małymi, w ogóle dzików. Trzeba tak to zorganizować, żeby mieszkańcy nauczyli się żyć po prostu obok dzików.
9: Apele do Ministerstwa Rolnictwa, żeby łaskawie wreszcie zdjęli ten bezsensowny, jak się okazuje, przepis nie wywożenia dzików, ponieważ ASF tak naprawdę nie istnieje, zdaje się, od wielu lat w tym okręgu.
10: Europejskie badania dowodzą bezsprzecznie, że odstrzał dzików powoduje ogromny wzrost populacji. Nasza walka o to, żeby nie strzelać w miastach, nie strzelać w Warszawie, jest też walką o to, żeby nie strzelać w lasach. Broń Boże, nawet jeśli zryje wam dzik, ogródek na wylot, nie zgłaszać tego, bo to jest wyrok śmierci dla tego zwierzęcia.
5: Prezydent jednak pozostaje nieugięty i podkreśla, to kwestia odpowiedzialności za mieszkańców.
6: Każdemu, kto chce protestować, zadam proste pytanie. Co będzie z odpowiedzialnością, jeżeli nie daj Boże przydarzy się tragiczny wypadek? My jesteśmy po prostu za to odpowiedzialni i musimy ten ostrzał kontynuować, bo to zagraża po prostu mieszkańcom miasta. Oczywiście wyciągamy wnioski z tego, że to nie powinno wyglądać tak, jak to wyglądało podczas świąt.
5: Dyskusja wokół kontroli populacji dzików, która rozgorzała po wielkanocnym uśmierceniu kilkunastu zwierząt na Bemowskim Placu Zabaw w Rze. Zdaniem przyrodników powinien to być sygnał do działania.
11: Angelika Gackowska, przyrodniczka, leśniczka. Uważam, że warto w końcu rozpocząć rzetelną dyskusję na temat dzikich zwierząt i na temat przyrody na terenach miejskich. Warszawskie dziki są mieszkańcami Warszawy i warto byłoby lepiej poznać ich, powiedzmy, ich zwyczaje, ich sposób funkcjonowania, po to, aby w przyszłości lepiej tą populacją zarządzać. A narzędzi jest wiele, od takich bardzo miękkich, zaczynając, powiedzmy, od edukacji, lepszego ogrodzenia się, zabezpieczenia śmietników. Mamy teraz na części terenu Warszawy wymianę pojemników na śmieci związaną ze zmianą operatora odbierającego odpady. Warto byłoby na przykład na tym etapie dostarczyć inne kosze do odpadów bio chociażby. Po drugiej stronie szali są również działania bezpośrednio zabezpieczające, takie jak odłów czy odstrzał. Nikomu nie sprawia przyjemności podejmowanie tego typu działań w stosunku do dzików, ale czasami faktycznie takie działania trzeba zrobić, aby zapobiec im tragediom.
5: Jedną z pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji rozwiązania problemu miałoby być użycie wobec dzików antykoncepcji. Rozwiązanie to jest jednak obecnie niemożliwe. Ma być także potencjalnie szkodliwe.
11: To wygląda w ten sposób, że antykoncepcja w tej chwili nie jest dopuszczana prawnie. Po drugie, wyzwaniem jest sposób podania tego środka. Wysypywanie w karmie absolutnie nie jest dopuszczalne, bo mogłyby pobrać je inne zwierzęta. Nie mamy kontroli, ile które zwierzę zjada. Takie substancje mogłyby się dostać do wody. A podawanie indywidualne środków antykoncepcyjnych o dużym stężeniu, długotrwałym działaniu też jest obciążeniem dla organizmu. Oczywiście zdejmuje z nas pozornie taką odpowiedzialność za losy zwierzęcia, ale już na przykład nie dostrzegamy takiego problemu, jak jednak zmiana zachowania zwierząt, jak one się odnajdą w dzisiejszej społeczności, w jaki sposób będą traktowane przez inne osobniki. To są takie rzeczy, które też trzeba przewidywać.
4: Tematem zajął się Piotr Lędzion.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
12: Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
13: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
14: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także chyba za to.
13: A pani?
15: Myślę, że piękne tutaj
14: i kwitnące
15: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
13: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
14: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy z dziećmi
15: na spacery.
13: I taki reset.
15: Też, no, między innymi.
13: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona, w tym okresie teraz wiosennym?
16: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
13: Widzę, że jest tak, Maru?
16: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
13: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
16: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
13: W maju warto wybrać się tutaj?
16: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
13: A w tle słyszymy?
16: Ptaszki.
17: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
13: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
18: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
19: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
20: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
13: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
21: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie.
22: Jest kolorowo. Bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
13: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
23: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
13: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
23: Koniecznie.
13: A w tle co? Ptaki, tak?
23: Słyszymy. No zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
13: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta.
23: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
13: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
23: Ja mieszkam obok, jestem codziennie.
13: To ma pani ogromne szczęście.
23: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
13: Sporo pani widziała.
23: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
13: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
23: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
13: Z pewnością też sentymentalnym.
23: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery. Teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
13: Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
0: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
13: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
0: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
1: To jest bardzo piękny park.
13: To prawda, Park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Tychy to jedno z trzech miast w Polsce, które ma trolejbusy. Teraz wymieniają prawie cały tabor. W najbliższych dniach na ulicę będą wyjeżdżać nowe pojazdy. Jest ich 18. Mówi prezes Tyskich Linii Trolejbusowych Marcin Rogala.
7: Te pojazdy są wyjątkowe, dlatego że są bardzo nowoczesne i wyposażone we wszystkie najnowsze systemy pokładowe umożliwiające sprawną pracę kierowcy, ale oprócz tego system informacji pasażerskiej, czyli coś, co jest istotne z punktu widzenia pasażera, klimatyzację całopojazdową, no i w szczególności baterie trakcyjne litowo-jonowe umożliwiające regularną jazdę poza siecią trakcyjną.
3: Ile kilometrów będą mogły zrobić te trolejbusy, jak się odczepią od trakcji?
7: Około 20 km. To jest dystans możliwy do przejechania tylko i wyłącznie na bateriach.
3: To jest nowość w tyskich liniach trolejbusowych, że właśnie będą mogły trolejbusy jeździć nie tylko połączone z trakcją?
7: I tak, i nie. Nie dlatego, że już mamy takie pojazdy, które są wyposażone w nowoczesną baterię. Nawet mamy takie linie jak EIG, które regularnie kursują ulicą Sikorskiego przy Aquaparku, odłączone od sieci trakcyjnej, więc jakby nie z tego punktu widzenia. Natomiast nowość tak, dlatego, że my mamy oprócz takich najnowszych pojazdów umożliwiających długą jazdę na bateriach, to jeszcze mnóstwo starych, które umożliwiają jazdę na bateriach tylko incydentalną, czyli na przykład omijanie jakiegoś zdarzenia drogowego. Natomiast kiedy już te nasze nowe pojazdy wprowadzimy do ruchu, niemalże 100% naszych pojazdów, 100% pojazdów będzie wyposażonych właśnie w takie mocne baterie służące do regularnej jazdy.
3: I to są ekologiczne pojazdy, to trzeba podkreślić.
7: Bez wątpienia, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To są naprawdę bardzo ciche, ekologiczne i komfortowe pojazdy.
3: Historia trolejbusów w Tychach sięga lat 80. Jak na przestrzeni tych lat te maszyny się zmieniały?
24: Tomasz Sieniek, kierownik pionu eksploatacji. Trolejbusy przeszły tak naprawdę potężną przemianę na przestrzeni lat. Pierwsze pojazdy, które kursowały po Tychach od 82 roku, miały napęd, rozruch tak naprawdę stycznikowy, czyli kiedy kierowca naciskał pedał przyspieszenia, to załączały się kolejne styczniki i ten pojazd takimi skokami ruszał do przodu, co pasażerowie odczuwali. Te trolejbusy po prostu szarpały podczas jazdy. Dzisiejsze pojazdy jeżdżą zupełnie płynnie dzięki zastosowaniu silników asynchronicznych i napędu falownikowego, więc jest to olbrzymi skok technologiczny. Zmieniła się sieć trakcyjna. Kiedyś trolejbusy były postrzegane jako, kolokwialnie mówiąc, zawali drogi, bo jeździły powoli, na zakrętach, wypadały im odbieraki z sieci. Dzisiejsze technologie powodują, że trolejbus jest tak samo płynny w ruchu jak autobus i niczym nie odstaje od autobusów.
3: Czyli sporo się zmieniło jednak na przestrzeni lat.
24: Tak, no przede wszystkim to, że trolejbus nie jest dzisiaj zależny od sieci trakcyjnej. Tak naprawdę po dostawie nowych trolejbusów dysponujemy taborem, który jest niezależny od sieci trakcyjnej. Każdy nasz pojazd jest w tym momencie w pełni klimatyzowany i może przejechać kilkanaście kilometrów poza sieć trakcyjną. Oznacza to, że możemy na przykład trolejbusy skierować do obsługi części miasta tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej i one będą pokonywały tę część miasta na bateriach, a ładowanie baterii będzie następowało w drodze powrotnej już pod siecią trakcyjną.
3: Czy mieszkańcy Tychów na przykład wolą jeździć trolejbusami niż autobusami? Czy na przykład są tacy, którzy czekają, a wsiądę, przejadę trolejbusem? I tu nie chodzi mi o takie dogodności, że tam, nie wiem, mają akurat bliżej przystanek, tylko po prostu wolą tymi trolejbusami jeździć.
24: To jest niesamowite, ale komunikacja trolejbusowa ma tak naprawdę bardzo dużo sympatyków. Wiemy, że mieszkańcy Tychów bardzo lubią trolejbusy. W przeszłości był nawet taki plebiscyt, w którym trolejbusy zostały wybrane wizytówką miasta Tychy, dlatego wiemy, że te pojazdy są po prostu lubiane przez mieszkańców, ale to nie tylko w Polsce. Przyjeżdżają do nas odwiedzający z innych krajów, którzy są zainteresowani naszymi pojazdami i pytają, czy ich oprowadzimy po zajezdni, czy mogą zobaczyć nasze pojazdy z bliska. Także trolejbus z racji tego, że jest pojazdem nietypowym, ma swoich fanów.
3: Nie tak łatwo spotkać tutaj w Polsce, tylko w trzech miastach są trolejbusy. Skąd się wzięły właśnie trolejbusy w Tychach?
24: Historia tyskich trolejbusów lasów wynika z kryzysu paliwowego, który miał miejsce w latach 80. Wówczas wojewódzkie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które organizowało tutaj transport publiczny na terenie byłego województwa katowickiego, wpadło na pomysł, aby wprowadzić właśnie transport trolejbusowy, który miał spowodować niższe koszty eksploatacji. Był problem z paliwem, to paliwo było drogie, więc ten trolejbus na prąd, którego wówczas mieliśmy nadwyżkę, był doskonałą opcją. Została więc wybudowana sieć trakcyjna i bardzo szybko została uruchomiona pierwsza eksperymentalna linia trolejbusowa. Po kilku latach tych linii mieliśmy już 3 i tak naprawdę na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat udało się te trolejbusy tak rozwinąć, że dzisiaj jeździmy już na 8 liniach komunikacyjnych po całych Tychach.
3: To chyba można podsumować, że to się sprawdziło, skoro tyle lat już tutaj w Tychach te trolejbusy jeżdżą.
24: Tak, zdecydowanie się sprawdziło. Tak naprawdę to trolejbus dzisiaj jest doskonałym zamiennikiem dla autobusu elektrycznego i niczym temu autobusowi nie ustępuje, dlatego że trolejbus również jest w stanie jechać poza sieć trakcyjną, tak jak autobus elektryczny, ma takie same baterie, a nawet w niektórych sytuacjach ma przewagę nad autobusem elektrycznym, ponieważ aby autobus elektryczny naładować, musimy zorganizować mu postój na przystanku końcowym i tam musi być specjalna ładowarka, a trolejbus swoje baterie naładuje podczas jazdy pod siecią trakcyjną, czyli w niektórych sytuacjach nawet ten trolejbus ma przewagę nad autobusami elektrycznymi.
3: A czy trolejbusy czasami wyjeżdżają poza teren miasta Tychy?
24: Tak, nie ukrywam, że zdarza się nam wyjeżdżać poza teren Tychów. Organizujemy różne przejazdy, gdzie nasze pojazdy wyjeżdżają poza granice miasta. Zdarzyło się nam również obsługiwać przez pewien czas linię komunikacyjną, która wyjeżdżała do Mikołowa. Mogę też powiedzieć, że do serwisu, który znajduje się w Gliwicach, nasze trolejbusy dojeżdżają na bateriach, także można również czy trolejbus spotkać na ulicach Gliwic.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
5: Nowy tydzień, stare problemy. Dogaszanie Puszczy Solskiej ciągle trwa. Nieakceptowalna jest odpowiedź Iranu na propozycję USA. W tej prawdzie przejdziemy też od szermierki słownej do tej sportowej.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Przeczesane 350 hektarów lasu strażacy ciągle dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej po pożarze, który wybuchł prawie tydzień temu. Sytuacja jest opanowana, ale nadal wymaga monitorowania. Zajmuje się tym ponad 200 strażaków, a pomagają im leśnicy z termowizją. W sumie od wtorku spłynęło kilkaset hektarów lasu. Działania strażaków obejmują hektarów 1200, do przeczesania zostało jakieś 500.
6: Prawda Antyradia.
5: Nie do przyjęcia jest irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową, tak mówi Donald Trump. Nie podając żadnych szczegółów. O pokoju nie mówi też Benjamin Netanyahu. W wywiadzie dla CBS stwierdził, że ta wojna nie jest zakończona, bo do rozwiązania pozostają ciągle kwestie wzbogaconego uranu i potencjału rakietowego. Tyle oficjalne komunikaty. Według nieoficjalnych Teheran i Waszyngton pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormus. Wynegocjowane ma zostać też jakieś szersze porozumienie.
6: Prawda Antyradia.
5: Prawie 100 tysięcy maturzystów siada dziś do egzaminu, przed którym drży cała reszta. I robią to z własnej woli. Za 2,5 godziny pisemna matematyka na poziomie rozszerzonym. To drugi najpopularniejszy przedmiot w kategorii egzaminów rozszerzonych. Więcej osób postawiło tylko na język angielski.
6: Prawda Antyradia.
5: Nowe miejsca na lotnisku we Wrocławiu. W strefie odpoczynku jest prawie 300 nowych siedzeń i jest też elektryczny bus, mówi rzecznik portu Bartosz Wiśniewski.
7: Kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać.
5: Wcześniejsze rezerwacje nie są konieczne.
6: Prawda Antyradia.
5: Po szermierce słownej można iść na taką prawdziwą, sportową. Nowa hala szermiercza powstanie w Gliwicach. Ministerstwo Sportu dało na jej budowę 3 miliony złotych.
8: 20 lat determinacji i ćwiczenia w niełatwych warunkach, które tutaj mamy. Wyremontujemy zarówno starą salę, jak i budujemy nową salę. Także będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawy ośrodek szermierczy.
5: Mówiła prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Nowa hala ma być gotowa za rok. Na zegarach mamy teraz 6:32. Czas na pełną kulturę.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Co ma wspólnego Papa Roach z Devil May Cry? Serial na Netflixie. Do sieci trafił zwiastun drugiego sezonu animacji, która jest adaptacją wspomnianej serii gier. Utwór See You in Hell powstał specjalnie z myślą o nadchodzącej kontynuacji. Nowe odcinki Devil May Cry trafią na Netflixa 12 maja. Scarlett Johansson wystąpi u twórcy Midsommar. Ari Aster szykuje produkcję pod tytułem Scapegoat, o której prawie nic nie wiadomo. Fabuła jest trzymana w tajemnicy. Dystrybucją zajmie się studio A24. Heroesy trzymają poziom. Twórcy chwalą się, że w sumie ponad 500 000 egzemplarzy sprzedało się w ciągu 3 dni od debiutu najnowszej odsłony z pod tytułem Olden Era. Jednocześnie większość opinii jest pozytywna.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia, a najcieplej ma być w Warszawie. 21 stopni będzie w Rzeszowie, 19 w Poznaniu, 17 w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście. I to będą najchłodniejsze miasta. Deszcz może w ciągu dnia pojawiać się dziś w całym kraju. Burze też niewykluczone w Olsztynie, Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Rzeszowie.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Castellanos w Antyradiu.
1: Buenos dias, здравствуйте. Entschuldigung, a to chyba nie to. Guten Morgen i bonjour, proszę Państwa. Zawsze powtarzam, że wstać można lewą nogą, wstać można do pionu i wstać można z Desperanos. Michał Figurski, na razie solo, taneczne występy Państwu zaprezentuję, a za chwilę dołączy moja para numer 9. Tymczasem życzę dobrego dnia, dzień dobry, zaczynamy w Antyradiu.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To jest tak, że mój szanowny kolega, który znowu się zatrzasnął, sami wiecie gdzie, o tej porze mniej więcej podaje tak zwaną ciekawochę. A że zostałem sam, to dzisiaj na mnie, jakby mi przypada ten wątpliwy zaszczyt. Państwo pozwolą, że ja o tańcu. Rekord Guinnessa w najdłuższym tańcu pobili Norwegowie z Oslo w roku 2015, tańcząc bez przerwy 126 godzin. Jak wiemy, nasz reprezentant rekordu nie pobije, bo odpadł w ostatnią niedzielę. Sorry, Gregory. Cza, cza, cza. Desperanos w Antyradio.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuść cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Parę

0: Ziobro jak Houdini, u Beaty Kozidrak. Pojawia się i znika, wielu ma na jego punkcie bzika. Miliony na rowerową infrastrukturę w Krakowie. W tej prawdzie będą też przygotowania do lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Mogliby razem zaśpiewać Zbigniew Ziobro i Freddie Mercury.
2: Now I'm here.
0: Były minister sprawiedliwości objawił się w Stanach Zjednoczonych, przyleciał przedwczoraj, czyli w dniu przejęcia władzy na Węgrzech przez Petera Madziara. Pomimo takiego ruchu zapowiada, że przed każdym sądem chętnie stanie. Polska zapyta władze USA i Węgier o podstawy prawne tego, co właśnie się stało, bo Ziobro nie ma ważnych dokumentów. Waldemar Żurek zapowiada wniosek o ekstradycję.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie więcej niż 6,35 zł damy dziś za litr 95. 98 kosztuje 6,85. Olej napędowy 7,03 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeszcze 5 milionów złotych na rowerową infrastrukturę. Kraków wyciągnął takie pieniądze, żeby w tym roku zlikwidować białe plamy na mapach miasta.
3: Będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej, od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. To jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze.
0: Mówił Krzysztof Dąbrowa z zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Uda się też dokończyć wyrównywanie uskoków na przejazdach rowerowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon rozkręca się, szykują się do niego kolejni ratownicy. Na jeziorze Jeziorak będzie wodna karetka pogotowia.
4: Od 1 czerwca będzie funkcjonowała karetka wodna, która 24 godziny na dobę obsługuje żeglarzy, turystów na Jezioraku i w okolicach, bo nie zawsze karetka kołowa może dojechać w miejsca, w które dopłynie karetka wodna.
0: Mówił Marcin Woźniak z portu śródlądowego w Iławie. Łódź wyposażona w sprzęt do ratowania życia ma dyżurować do końca września.
1: Prawda Antyradia.
0: Pomoc dla młodych łosi. Leśnicy z warmińsko-mazurskiego przywieźli 3 osłabione łosie do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Młode były wychłodzone i nie radziły sobie. Ich matka zginęła kilka dni wcześniej pod kołami samochodu. Mała trójka już odzyskuje siły, a kiedy będzie w pełni sprawna, wróci do natury. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia.

0: Erste Bank Polska.
1: Od 17 do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie. Burze możliwe w stolicy, ale też w Olsztynie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Rzeszowie. Deszcz może spaść w całej Polsce. Wieczorem opadów trochę mniej, odpuszczą zwłaszcza na północnym zachodzie i wtedy będzie od 8 do 14 stopni.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Amteradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ja jestem nowym Foo Fighters, All the People, to mam zawsze taki dysonans poznawczy, wiesz co, kto jak leci na naszej antenie, mówi, Jezu, ale łujmy, co to za punk. Później patrzę, o, na starzy, dobrze znajomi.
2: No i trochę ponad miesiąc został do koncertu Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie. My oczywiście będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie.
1: Oh yeah, baby, a gdybyście mieli jakiś dysonans, że nie poznajecie, że co to, że kim ona, a on, no to oczywiście, że ona to Małgorzata Wierzejewska.
2: A on to Michał Figurski.
1: I dzisiaj możemy śmiało wrócić chyba do mistrza i Małgorzaty, bo kolega troszkę odpoczywa.
2: No, dawno nie mówiłam do ciebie mistrzu.
1: O, no, dziękuję. Widzisz. No właśnie, warto było czekać na ten dzień. Patrz, to ktoś musiał zrezygnować, żebym ja znowu się cieszył. Poniedziałek, 11 dzień maja. Kochani, jak dobrze być z wami, jak dobrze z Antyradiem, jak dobrze z Desperanos.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: A teraz, drogie dzieci, opowiemy wam, co w dzisiejszym programie.
2: Opowiemy wam, co we świecie i we kraju. Sytuacja słyszała, że w Singapurze mają zalegalizować użycie rózgi.
1: No właśnie, słyszałam, znaczy wiesz, tam chłosta, z tego co wiem, jest dopuszczalna.
2: I tu się nie masz czego śmiać.
1: A ja się nie mam czego bać, bo to tylko jeśli chodzi o chłopców i mężczyzn.
2: To jeden z tematów, który poruszymy, proszę państwa. Poza tym powiemy o tym, że kiedyś to się mówiło milioner, potem się mówiło miliarder, potem bilioner, a teraz jak już zabrakło waluty, to mówię ultrabogaty.
1: No tak jest. Ja się rozmarzyłam, słuchaj. Mam nadzieję, że ja kiedyś też tak będę mogła o sobie powiedzieć. Dobra, powiemy też o tym, że teraz zamiast spa bardzo często wybieramy zupełnie inne aktywności, podróżując. Na przykład lubimy tropić wilki albo robić inne dziwne rzeczy.
2: Ale wytłumaczymy państwu, czym jest zupełnie nowa pozycja w lingwistyce stosowanej. Czym jest korpobełkot?
1: No i o czym jeszcze będzie? Jeżeli zdążymy, to powiemy też o tym, że będzie można z Netflixem pogadać, powiedzieć mu, jak się czujesz, a on?
2: No, o tym on powiemy później. Luka patrzy, słyszy i zapisuje.
1: 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Możecie się oczywiście spowiadać, ponieważ dziś jest poniedziałek i jeszcze szybciutko zaradzę, co dziś do zgarnięcia. Mamy aż 3 podwójne bilety.
2: A, no tak.
1: Na Lady Punk, na 45-lecie Lady Punk dokładnie, 15 maja w Spodku w Katowicach.
2: Jeżeli słysząc, co mówi Małgo pod nosem, coś tam powiedzieliście o Lady Punk, to jest pora się wyspowiadać. 321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl. Poniedziałek to nasz radiowy konfesjonał. Bardzo prosimy zdradzić i wyspowiadać coś od Janie Pawlili w trakcie weekendu. W zamian oczywiście będziemy dla was mieli, jak już koleżanka powiedziała, bileta. To na razie wszystko chyba,
1: na razie
2: nie?
1: Wszystko.
2: To ja idę siusiu i kawkę, dobra? No to pa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert, taniej
5: masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Hanta Wirus na celowniku GIS mówi o jednej osobie z Polski, która mogła mieć kontakt. Donald Trump szykuje się na wyprawę do Chin. W tej prawdzie też inteligentny system, któremu ciężko się myśli.
0: Prawda Antyradia.
6: Dochodzi 7.30. Grzegorz Kornacki. Na tropie Hanta Wirusa jest główny inspektor sanitarny. Według najnowszych danych jedna osoba polskiego pochodzenia mogła mieć kontakt z zakażonymi ludźmi ze statku Hondius. Sama ta osoba nie była pasażerem jednostki, jest objęta nadzorem epidemiologicznym i nie ma objawów chorobowych. No i jest za granicą. Hondius, na którym byli zakażeni pasażerowie, przypłynął wczoraj na Teneryfę. Tam podróżni wychodzili na ląd, a każdy był sprawdzany pod kątem ewentualnego zakażenia i odsyłany do swojego kraju. W sumie zarejestrowanych zostało 5 potwierdzonych przypadków zakażenia, 2 prawdopodobne i jedno podejrzenie. 3 osoby zmarły. Statek z załogą rusza dziś do Rotterdamu. Ma przejść dezynfekcję.
0: Prawda Antyradia.
6: Trump już pakuje walizki na krótki wypad. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że amerykański prezydent odwiedzi państwo środka w tym tygodniu. Będzie tam od środy do piątku.
0: Prawda Antyradia.
6: Ogłupienie jest planowe. Inteligentny system sterowania ruchem w Gliwicach jest lekko otępiały przez trwającą modernizację.
7: Zdarza się, że światła trzymają kierowców na czerwonym, mimo że droga jest pusta.
8: Jadąc na Mikołów. Tam jest taka ulica Pszczyńska Wylotowa i tą sytuację tam mamy. No trzeba po prostu być cierpliwym.
7: Ile dłużej trzeba czekać na takich czerwonych światłach?
8: Około 10 minut.
9: W zasadzie nie ma zielonej fali, tylko jest czerwona fala.
7: Takie sytuacje będą się powtarzać, mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Przez najbliższe miesiące w wielu punktach miasta sygnalizacja będzie działać inaczej niż zwykle. W części skrzyżowań światła zostaną przełączone na stały program czasowy i nie będą reagować na natężenie ruchu.
7: Niektóre światła mogą być także czasowo wyłączane lub przełączane na żółte migające. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
6: Ćwierć wieku najbardziej ruchliwej stacji metra w Warszawie mija 25 lat, odkąd pierwszy raz usłyszeliśmy
11: następna stacja Świętokrzyska.
6: Dziś Świętokrzyska to zapchany łącznik 2 linii metra. Razem z nią otwarta została stacja z kultową w stolicy zapowiedzią.
11: Ratusz Arsenał.
6: I przez ponad 2 lata to była
11: stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu.
6: No to była informacja końcowa. Opuszczamy radioodbiorniki.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu.
13: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Sosnowca, gdzie w 5. spotkaniu finałowym o Mistrzostwo Polski w siatkówce Alurą CMC Warta Zawiercie pokonał 3-1 Bogdankę Luk Lublin. Siatkarze z Zawiercia pierwszy raz w historii zdobyli tytuł mistrzowski. Gratulacje! W niedzielnych spotkaniach 32. kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice zremisował bezbramkowo z GKS-em Katowice. Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin 0-4, a Słonie z Niecieczy przegrały z Legią Warszawa 0-1. 1-1. W 36. kolejce Premier League West Ham przegrał z liderem Arsenalem Londyn 0-1. Na dwie kolejki przed końcem sezonu młoty są w strefie spadkowej. Na miejscu 18. Kanonierzy mają 5 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale obywatele grają u siebie w środę zaległy mecz z Crystal Palace. Kolejny serwis 8:30.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
6: Do 23 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie, padać może w całym kraju, a w wielu miejscach możliwe są też burze, głównie na południu, ale też w centrum czy na północy, północnym wschodzie. Nocą ma padać na południu, w centrum i na wschodzie i wtedy będzie od 2 maksymalnie do 10 stopni.
0: Desperanos w Amteradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 19 minut zostało do godziny 8. Czy ja mogę zapowiedź uczynić?
2: Nie, to ty mnie musisz zapytać, czy ja mogę zapytać.
1: Czy mogę zapytać, czy możesz zapytać?
2: Do mikrohajku. Dziś ona bez niego... Poczekaj, co ja tu napisałem?
1: Czekaj, jeszcze raz.
2: Do mikrohajku. Dziś ona bez niego ma coś do powiedzenia. Wszak dziś dzień bez śmiecenia.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Warto było czekać, co?
1: Warto, zdecydowanie. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście w Polsce dziś mamy dzień bez śmiecenia.
2: Także proszę się zastanowić, popatrzeć na niego lub nią, czy nie pora na wyrzucić.
1: Śmieci się same wyniosły, tak? W 1924 roku założono Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Tczewie.
2: O, wspaniale, szlachetnie.
1: W 1947 roku na torze wyścigowym we włoskiej Piacenzy zadebiutowało Ferrari 125S.
2: Mogą sobie państwo kupić śmiało. Cena 90 milionów dolarów, na polskie 325 milionów. Ile? Za to można stadion wybudować.
1: No to ładnie. W 1958 roku w Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina.
2: I dalej stoi i zachwyca. Zapraszamy.
1: To prawda. W 1995 roku miał swoją premierę film sensacyjny Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy.
2: Coś ty Żamojda światu uczynił przez tego Jakimowicza.
1: Ale wiesz co? Film jest fantastyczny. Ja muszę wrócić do tego troszeczkę naprawdę pamięcią. Pamiętam, że on zrobił na mnie bardzo duże wrażenie wtedy. No i przede wszystkim ścieżka dźwiękowa, czyli płyta Elf Various Manx.
2: A tak, faktycznie Wariusy. No oprócz tego, tak. jak już wspomniałem, wspomniany aktor i pedelong.
1: I na koniec powiemy wam, kto ma dziś urodziny. Urodziny obchodzi Jan Englert, polski aktor, reżyser i pedagog. Nie będę mówić, w którym roku się urodził, to jest tak zwany elegancki wiek już.
2: A wiesz, jakie hemoroidy ma Jan Englert?
1: Nie wiem.
2: Mistrzowskie.
0: Człowiek kalendarium. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Radio.
1: Ja to ci powiem, że ja bardzo lubię tę poniedziałkową spowiedź w Antyradiu, bo ja też po weekendzie zawsze nagrzeszony, ale jak słucham, co nasi robią...
2: To od razu ci się lepiej robi na serduszku.
1: Lepiej się czuję, naprawdę.
2: To co? Słuchamy?
1: No zdecydowanie 321-321-600 mili państwo lub desperanos@antyradio.pl. Tu przyjmujemy grzechy wasze, słuchamy i w ramach pokuty bilety wręczamy na Lady Punka.
2: No i mamy tutaj pierwszą odważną.
3: Siema, no w ten weekend... Trochę żeśmy narozrabiali, gdyż ponieważ robiliśmy przyłącze wody i kopaliśmy 15 metrów rów. Tego wszystkiego zapomniałam o konkursie na bilety do Metaliki. Z tego co wiem, to mój chłopak bardzo by pragnął pojechać, no ale niestety mi się zapomniało, więc byłabym przeogromnie wdzięczna w nagrodę za tak ciężki weekend swój własny koncert. A!
1: Przepraszam, pani powiedziała, rozebrali, czy rozbierali, czy rozrabiali?
2: Nie zrozumiałam.
1: Znaczy, na tej samej działce, co ciekawe, był jeden z naszych słuchaczy, który napisał na Desperanos, wiesz? W weekend posadziłem ogródek, zrobiłem sufit w domu mamuśki i upiłem się winem i harnasiem, robiąc placki ziemniaczane, teraz mam kacę i słucham radia.
2: Bardzo ładnie. Co zrobić? 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Macie czas do 10, żeby się wyspowiadać.
1: Czy wszyscy, przepraszam bardzo, grzeszyli, czy jest normalny?
2: Jest jakiś normalny.
4: Czołem, z tej strony Rafał, pozdrawiam z Gdańska. Chciałem tylko powiedzieć, że nic mnie nie boli, jestem zadowolony, radosny i cieszę się, że jest poniedziałkowy poranek. Zmyłka to. Dobrego dnia, trzymajcie się zdrowo.
2: Dobrego.
1: Nie wróć, to nie jest normalny Polak.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim

0: roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Ηλίας The Rock Cup, Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rock na świecie.
1: Putin po paradzie mówi, że koniec jest bliski. Orzeł Bielik pod skrzydłami Polaków, czyli adopcja w czeskiej Pradze. W tej prawdzie będziemy też grać na ukulele.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Tak po biednej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa mówi Władimir Putin. Dodał, że może spotkać się z Zełenskim poza Moskwą, ale tylko po to, żeby podpisać jakieś porozumienie. Negocjować na wyjeździe nie zamierza, ale zaprasza w tym celu do siebie. A jeżeli chodzi o negocjacje z Europą, rosyjski przywódca widzi tu Gerharda Schrödera w roli mediatora. Były kanclerz Niemiec jest przyjacielem Putina.
0: Prawda Antyradia.
1: Makabra w Stanach Zjednoczonych. W wagonie towarowym w Teksasie znalezionych zostało co najmniej 6 ciał. Służby nie są w stanie określić ich wieku ani płci. Ruszyło śledztwo.
0: Prawda Antyradia.
1: Orzeł Bielik adoptowany przez Polaków w czeskiej Pradze. Stowarzyszenie Polska Kultura wzięło pod swoje skrzydła drapieżnego ptaka z tamtejszego zoo. Adopcja nie oznacza wyprowadzania orła na spacery na sznurku, a comiesięczne opłaty za opiekę. Ogród wydaje na pożywienie i weterynarza. Pieniądze udało się zebrać podczas świątecznych spotkań polskiej społeczności w Pradze. Podchody trwały wiele lat, ale Bielik był zajęty, a do niedawna jednym zwierzęciem opiekować się mogła jedna osoba prawna albo fizyczna. Teraz tę opiekę można dzielić.
0: Prawda Antyradia.
1: Wybieram Toruń. Pod taką nazwą rusza projekt wsparcia dla startujących przedsiębiorców. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń i Paweł Żywiecki.
2: Będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy o wysokim potencjale technologicznym. Żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy.
1: Projekt ruszy w tym roku. Wsparciem objętych zostanie 100 osób.
0: Prawda Antyradia.
1: Po pracy łap za ukulele i jedź do Poznania. Szykuje się 10. Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele. Wydarzenia będą w różnych częściach miasta, m.in. na Placu Wolności czy na Starym Rynku. Organizator Piotr Kończal.
3: Jak co roku tradycyjnie drapujemy się na ratusz poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie koncerty, warsztaty, wspólne grania. Ostatni wykończyli Uku w operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele.
1: Impreza będzie kilkudniowa, ruszy 4 czerwca. Teraz jest 8:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

0: Deszcz może dziś padać w całej Polsce, burze możliwe we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie i w Olsztynie. Na termometrach będzie od 17 do 23 stopni. Jutro ochłodzenie ma być maksymalnie 13 stopni w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie i w Rzeszowie, a do tego w wielu miastach może padać deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Desperanos w Amteradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Ja żaden gentleman, ty żadna gentlewoman, dlatego...
2: Gentlemini.
1: Dlatego porozmawiamy o hajsie, o pieniądzach,
2: dobra,
1: o mamonie, o forsie.
2: Wchodzę w to. Słuchajcie, z najnowszego raportu Wealth 2026 przygotowuje go taka międzynarodowa firma doradcza z zakresu nieruchomości, ale to jest najmniej istotne.
1: Wealth, czyli bogactwo.
2: Tak jest. Mm. Z tego raportu wynika, że w ostatnich latach w Europie przybyło osób o wysokim statusie majątkowym. I teraz ja tutaj mała didaskalia
1: zrobię. Co to jest wysoki status majątkowy?
2: Ten wysoki status majątkowy to nie jest taki status, jak nam się wydaje, wiesz, że ktoś, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie zarabia czy coś.
1: Albo że ma bańkę na koncie, bo bańka na koncie dzisiaj ma każdy, kto ma kawalerkę w Warszawie, nie?
2: Ja nie mam. Chlip. No dobra, słuchajcie. Dane z tej analizy wykazują, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób ultrazamożnych osiągnęła w Europie prawie 184 tysiące. I teraz te ultrazamożne osoby to są takie, których majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów.
1: Wszędzie bieda.
2: No tak, ktoś kiedyś powiedział,
1: ile milionów dolarów?
2: Pieniądze szczęścia nie dają, ja się z tym nie zgadzam. 30 milionów dolarów, teraz możesz policzyć.
1: To już policzyłem dawno. To jest ponad 100 milionów złotych, słuchaj. Możesz za to kupić używany odrzutowiec na przykład. Albo całe osiedle wybudować pod Warszawą.
2: Słabo mi, ale tak sobie poczekaj. Dobra, wiesz co, ja już nic nie mam do powiedzenia, ja się teraz rozmarzę, pozwól.
1: Ja ci powiem tak, Warren Buffett, taki bardzo bogaty człowiek, kiedyś powiedział, jeżeli kupujesz niepotrzebne rzeczy, to wkrótce zaczniesz sprzedawać rzeczy bardzo potrzebne. Proszę sobie zapamiętać.

0: Ja kocham, kocham, kiedy dziewczyny do nas piszą i mówią, mąż mnie prosił. No właśnie. I zastanawiam się, czy tego grzecha, bo w piątek to zawsze, w poniedziałek to zawsze spowiedź w antyradiu w Desperanos. Czytam ku przestrodze dziewczyn czy chłopaków?
1: Zamieniam się w such, no.
0: W sobotę mąż poprosił mnie o odkurzenie jego samochodu. Co za bydlak w ogóle. Tak jakby sam nie mógł.
1: Ciekawe, co jej za to dał.
0: Podczas sprzątania postanowiłam włączyć sobie muzykę. Aha. Mój mąż ma takie wypasione radio i za bardzo nie wiedziałam, jak je obsługiwać, więc pstrykałam, kręciłam i rozstroiłam je. Teraz gra tylko Radio Maria. Jak dzisiaj będzie jechał do pracy na godzinę 9, bardzo się zdenerwuje, gdy zamiast antyradia usłyszy coś mniej rockowego.
1: No, ja bym się zdenerwowała bardzo.
0: Ojciec Ryzyk to zawsze dobry pomysł na zemstę, nie?
1: 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Możecie się spowiadać. 3 podwójne bilety na 45-lecie Lady Punk w Katowicach do zgarnięcia.
0: Tak się przedstawiamy przed milionem słuchaczy. Jest 8:21, jak powiedziała koleżanka. A za chwilę którego tematu dotkniemy, baby?
1: Ja, zastanowimy się.
0: No, nie,
1: przestań, nie zdradzaj.
0: Nie, naprawdę? Słuchaj, mi się już to naprawdę nie zdarza.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Media Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: O, masz wiadomość.
14: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
13: Super, tylko co im damy w prezencie?
14: Nie mam pojęcia. Kopertę?
13: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
14: Brzmi trochę filmowo.
13: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
14: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
13: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
15: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
22: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Castorama!
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
24: Tak?
23: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą trafić do Polski. Trump nie wyklucza zatrzymania za zwożenie odpadów na działkę do tego nieprzeznaczoną. W tej prawdzie będzie też Rajze Fibar.
27: Prawda Antyradia.
28: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Amerykańscy żołnierze z Niemiec do Polski. Donald Trump nie wyklucza takiego scenariusza po tym, jak zapowiedział wycofanie co najmniej 5000 wojskowych od naszych sąsiadów. Jak stwierdził prezydent USA, Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Szef MON już ogłosił, jesteśmy gotowi.
27: Prawda Antyradia.
28: A skoro już o Trumpie i Nawrockim, prezydent USA ogłosił, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia dzięki wysiłkom jego i polskiego prezydenta. W tym samym komunikacie Trump podziękował Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń i dodał, to takie miłe.
27: Prawda Antyradia.
28: Zatrzymania za nielegalny obrót odpadami. CBŚP schwytało 14 osób, które działały w Warmińsko-Mazurskiem. Na teren pod odpady budowlane, piasek i kamienie, zwozili odpady komunalne i je zakopywali. Do aresztu trafiły dwie osoby.
27: Prawda Antyradia.
28: Rajze Fibar w Katowicach. Muzeum Historii Katowic szykuje wystawę o wakacyjnych podróżach w XIX i XX wieku. Sławomir Stanowski.
29: Walizka to jest symbol tej wystawy, bo wszędzie jest jakaś walizka, plecak, coś, w czym mogliśmy zapakować swoje rzeczy, żeby wyruszyć bliżej bądź dalej. Na naszej wystawie jest toaleta turystyczna z XIX wieku, która na pewno wzbudzi zainteresowanie widza.
28: Wystawa rusza w piątek.
27: Prawda Antyradia.
28: A propos wakacji, już szykują się do nich służby na jeziorze Jeziorak. Zapowiadają więcej kontroli, nawet Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Pracować będą też oczywiście woprowcy i policjanci. Wopr i Ława, Maciej Nierzwicki.
30: Policjanci mają nową łódź motorową, na pewno będą z niej korzystać. Taki patrol policyjny jest zobligowany do tego, żeby pilnować porządku na jezioraku, chociaż też policjanci służą pomocą żeglarzom. Nieraz my sami też korzystamy z wsparcia funkcjonariuszy policji, bardzo sobie tę współpracę chwalimy.
28: Służby będą zwracały uwagę nie tylko na przestrzeganie przepisów czy trzeźwość, ale też na wyposażenie jednostek.
31: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
27: Sport w Antyradiu.
32: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W Irlandii Północnej trwają piłkarskie mistrzostwa Europy kobiet do lat 17. Po porażce z Francją i zwycięstwie nad Finlandią Polki zmierzą się dziś z Hiszpankami. Stawką pojedynku będzie awans do półfinału oraz szansa na wyjazd na mistrzostwa świata do lat 18, które w tym roku odbędą się w Maroko. Start 16. Ostatnim spotkaniem 32. kolejki Ekstraklasy będzie starcie Krakowi z Radomiakiem. Pasy zajmują miejsce 15. Mają tylko punkt punkt przewagi nad strefą spadkową. Zwycięstwo pozwoliłoby uciec na pozycję 12, a strata do 9 Radomiaka wynosiłaby zaledwie 1 punkt. Start 19. Mecz Tottenhamu z Leeds United zakończy 36. kolejkę Premier League. Dla Kogutów to spotkanie, które może zadecydować, czy pozostaną w elicie angielskiego futbolu. Start 21.
31: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: Burze mogą dziś pojawiać się w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, we Wrocławiu, Warszawie i w Olsztynie. Deszcze możliwe w całej Polsce, choć słońca też nie zabraknie. Na termometrach będzie dziś od 17 stopni na wybrzeżu i w okolicach, przez 19 w Poznaniu i 21 w Rzeszowie, maksymalnie do 23 w stolicy.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Desperanos w Amteradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Dzień dobry, w nawiązaniu do konkursu, którego wynikiem mają być bilety na koncert Lady Punk, to chciałem powiedzieć, że ja nie nagrzeszyłem za bardzo w weekend ani wcześniej, ale dla ciekawości powiem, że w czwartek rano spotkałem się na komendzie z panem Jankiem Borycewiczem i chciałbym mieć okazję spotkać się w innym anturażu, więc jeśli to jest dla was ciekawa historia, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.
1: Nie no, bardzo ciekawa historia. Gdyby pan do nas napisał tę historię na desperanos@antyradio.pl, to się z panem skontaktuję i tak się składa.
2: Dane. Mhm. Tak. Mhm. To jest bardzo dobra zachęta, żeby wysłać pana na koncert, bo obawiam się, jak pan będzie krzyczał tam do Janka: Janek, to ja na tej komendzie, to się dobrze nie skończy. A jeżeli chodzi o Janka, to Mago, ja ci dałem numer telefonu. Sprawdźmy, co ja na czekaj robił we czwartek rano.
1: No właśnie, próbuję dzwonić.
2: Ja dobrze pamiętam? Proszę państwa, dzwonimy w tej chwili do Janka Borysewicza.
3: Zaraz.
2: Halo, Janeczku?
3: Tak, słucham.
2: Michał Figurski z tej strony, z Antyradia. Cześć, kochany mój.
3: No cześć.
2: Przyjacielu, czy ja nie za wcześnie dzwonię? Bo my w radiu jesteśmy teraz.
3: Nie, no co ty.
2: Słuchaj, bo rozdajemy bilety na wasze 45-lecie i dzwoni facet, że się z tobą widział na komendzie.
1: Chcielibyśmy potwierdzić, czy to prawda. Dzień dobry, z tej strony Małgosia Wierzyjewska.
3: Tak, to prawda.
2: Ty, ale coś ty tam od Janie Pawlił, na Boga.
3: No wiesz, ja jej trochę obuzuję, nie?
2: No ty, słuchaj, jeżeli ktoś zasługuje na miano Jimiego Hendrixa polskiego, to tylko ty, Janeczku.
3: Nie, tak naprawdę to, słuchajcie, miałem taką historię, że byłem u fryzjera przed wylotem do Stanów. Mhm. I wychodząc od fryzjera, podszedł do mnie człowiek, że jakiś ciężarowy samochód dostawczy uderzył w moje auto.
1: Czyli to nie z pana winy?
3: To nie z mojej winy. Musiałem zgłosić po prostu łobuza, który uciekł z miejsca wypadku i no wiesz, no.
2: Ty, ale powiem ci, Janek, stuknąć Jana Borysewicza to jest naprawdę wielki wyczyn, ale być stukniętym przez Jana Borysewicza chyba jeszcze większy, co?
3: Słuchaj, no wiesz, tak to wyszło. No niestety nie mogłem odpuścić tej sytuacji, ponieważ wiesz, no takich rzeczy się chyba nie robi, nie powinno robić.
1: Dobra, to korzystając z okazji, ja jeszcze dopytam a propos waszej trasy na 45-lecie. Jak jest z tej strony, od strony sceny? Fajnie?
3: Musicie przyjść na koncert i zobaczyć.
2: No właśnie, słuchaj, Janek, zaproś wszystkich naszych słuchaczy, bo jesteś teraz na żywo na antenie, bo rozdajemy bilety do Spotka na 15 maja. Uwaga, proszę państwa, Jan Borysewicz osobiście zaprasza.
3: Kochani, zapraszam na 45-lecie młodego zespołu Lady Punk. Gramy już od początku roku tą trasę. Koncerty są naprawdę wspaniałe. Koncert jest ponad dwugodzinny. Jest mnóstwo utworów, które bardzo dobrze znacie. Są utwory, których dawno nie graliśmy i są utwory również z najnowszej płyty Lady Punk 45.
2: Ej, a jeżeli chcecie upolować furę Borysewicza i nie daj Boże stuknąć, to prawdopodobnie będzie parkował pod Spotkiem 15 maja. Zapraszam.
3: Tak, ale już inną furą.
2: Janeczku, całujemy cię i wszystkiego dobrego na 45-lecie.
3: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Dobrego dnia.
2: Pa.
3: Dziękuję, pa.
2: No 8:45, jakby ktoś pytał w ogóle. Patrz, jak to się ładnie złożyło.

0: kiedyś przyznam, muszę to powiedzieć, poczekajcie, ja ci się kiedyś przyznałam, że przez całe liceum miałam na ścianie plakat "Zrobił Niemcy". Naprawdę.
1: Słuchaj, ja ci powiem, że ja podstawówce Madonnę wieszałem, naprawdę, i Duran Duran.
0: No, ale zobacz, jeden i drugi wokalista wszechczasów.
1: Słuchajcie, Polska robi się turystyczną potęgą. Ja wam od razu powiem, że tego gościa, co śpiewał, czyli Robiego Williamsa, to możecie się o niego potknąć gdzieś tak w połowie sierpnia w Poznaniu, naprawdę.
0: No, szykuje się bardzo fajny festiwal, to prawda.
1: Będzie się przechadzał, ale poczekaj, o tym festiwalu to na razie sza. My mamy tu ważniejsze rzeczy, proszę państwa, a na nasze imprezy oczywiście będziemy zapraszać wkrótce, tym bardziej, że Metallica to my, Chorzów, już ten najbliższy kolejny koncert Monstera i Gigantów, to będzie nasz.
0: Tak jest, a póki co zapraszamy was na 45-lecie Lady Punk 15 maja w katowickim Spodku. Do zgarnięcia są 3 podwójne bilety.
1: Łepa, a za chwilę wracamy do naszego koszyczka z informacjami. No i po co sięgniemy, moja droga, tak się zastanawiam.
0: Poczekaj, no po te podróże, już powiedziałeś.
1: Tak może być? No, dobra, jedziemy.
0: Ja
1: to dokładnie? A dokładnie to państwo zaraz usłyszą. Za 10:09.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: To co, Marian? Rowery?
18: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
17: A raty jakie mają?
18: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
18: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
22: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Kilkaset osób odpowie za prawie ćwierć tysiąca sfingowanych kolizji drogowych, szkolenia z obronności cywilnej nawet dla ponad 100 osób w Poznaniu. Brytyjski premier ma problem po nieudanych wyborach na Wyspach.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Gruby akt oskarżenia w sądzie w Siedlcach. 376 osób odpowie za udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych. Tak zwani kaskaderzy zderzali się na drogach często luksusowymi i kradzionymi samochodami po legalizacji i odjeżdżali, zanim na miejsce dotarła policja. W miejsce kierowców podstawiane były tymczasem inne osoby, które odpisywały nieprawdziwy przebieg wydarzeń. Szkody firm ubezpieczeniowych to ponad 20 milionów złotych. Postępowanie trwało ponad 6 lat.
8: Prawda Antyradia.
9: Dymisja w łotewskim rządzie. Minister obrony odchodzi po tym, jak ukraińskie drony wleciały do kraju znad Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. O samych dronach mówi też Ukraina. Jak stwierdziła, Rosjanie przejęli te urządzenia i swoimi systemami przekierowali je znad swojego kraju właśnie na teren Łotwy.
8: Prawda Antyradia.
9: Obronność cywilna w Poznaniu. W przyszłym tygodniu w mieście będą targi Protega. W programie między innymi szkolenia. Zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
10: Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
9: Wydarzenie 20 i 21 maja.
8: Prawda Antyradia.
9: Odejdź. Blisko 40 posłów Partii Pracy mówi tak do premiera Wielkiej Brytanii. To ich odpowiedź na klęskę Partii Pracy w angielskich wyborach lokalnych i w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii. Laburzyści stracili 1500 mandatów radnych i kontrolę w około 40 samorządach.
8: Prawda Antyradia.
9: Nowe miejsce na lotnisku we Wrocławiu. W strefie odpoczynku jest prawie 300 nowych siedzeń. Jest też elektryczny bus, mówi rzecznik portu Bartosz Wiśniewski.
11: Kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać.
9: Wcześniejsze rezerwacje nie są konieczne. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia, już za chwilę prognoza pogody.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Warszawie. 21 stopni będzie w Rzeszowie. 19 w Poznaniu, 17 w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście. I to będą najchłodniejsze miasta. Deszcz może w ciągu dnia pojawiać się dziś w całym kraju. Burze też niewykluczone w Olsztynie, Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Rzeszowie.
12: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.
13: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Małgo, to masz cudowną zapowiedź do tej piosenki.
2: Nie powiem, ale piosenka to nie pamięć zespołu Metro i sami możecie się domyślić, co ja miałam na myśli.
1: Boże, jaka zaskakująca nazwa.
2: Prawda? Dobra, słuchaj.
1: Zaskoczenie. Tak.
2: Chciałabym taki wakacyjny nastrój wprowadzić teraz. Możemy?
1: Dawaj, przyje zawsze.
2: To wyobraź sobie plażę, basen, wyobraź sobie spa.
1: Ja i
2: widzisz to? Bo właśnie,
1: ten twój dwuczęściowy strój kąpielowy.
2: My nie o tym, bo słuchajcie, właśnie nie o to chodzi teraz. Teraz nie chcemy leżeć w spa, teraz nie chcemy leżeć tradycyjnie nad basenem albo nad morzem. No właśnie nie. Okazuje się, że współczesny podróżnik szuka przede wszystkim przeżyć, takich przeżyć, które na długo zostaną w pamięci i pozwolą poczuć się częścią odwiedzanego miejsca.
1: Przepraszam, można połączyć jedno z drugim, czyli takie dobre, wakacyjne wrażenia plażowe
2: i
1: emocje, bo jak byłem w Mielnie sobie, to tak się tłukli na tym, nie mogłem się napatrzeć.
2: Ja niedaleko. Mielno to jest stan umysłu, umówmy się. Ale też nie możemy tego połączyć, ponieważ ja w tym dwuczęściowym stroju kąpielowym na przykład nie będę tropić wilków.
1: Co?
2: A teraz właśnie chodzi o to, że coraz więcej osób szuka wyjątkowych wrażeń, kąpieli w lesie o północy, warsztatów wydobywania agatów w kamieniołomie na przykład, albo właśnie tropią wilki.
1: W lesie z wilkami?
2: Serio, 89% dostawców usług turystycznych, tak to się ładnie nazywa, odnotowało wzrost zainteresowania podróżami opartymi na doświadczeniach. I w 2026 roku właśnie na te doświadczenia podobno w turystyce naszej będziemy stawiać.
1: Czyli obłożenie spore ma na pewno pan Wajrak, słuchaj, a tak swoją drogą, to ja cię jednak widzę w tym dwuczęściowym stroju, tak.
2: Gdzie stoisz
1: oparta o drzewo i krzyczysz do mnie: to chodź w dę, stary, a tu wilki jakieś!

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dobra, za ile streamów płacisz?
2: Za dwa.
1: No, poczekaj.
2: A nie, trzy, dobra.
1: No, poczekaj. Prime, HBO, Netflix, CDA.
2: No dobra, to już w ogóle strasznie
1: to
2: dużo.
1: To już cztery, Disney 5.
2: Tak?
1: Słuchaj, no tak.
2: Ale ty jesteś bogaty.
1: I mało, zapraszam na seans. Ale to niczego nie zmienia, bo i tak nie ma co oglądać.
2: No właśnie, słuchajcie, to przewijanie i wybieranie filmu wieczorem albo rano, w zależności od tego, kto i kiedy filmy lubi oglądać, to jest często katorga, prawda? I teraz to się skończy, wyobraź sobie. Bo można teraz będzie Netflixowi powiedzieć, czego wymagasz od filmu i on ci znajdzie.
1: A, przepraszam bardzo, czyli na przykład poproszę film o faszystowskich lesbikach, prostytutkach porwanych przez UFO i on znajduje, tak?
2: Na to wygląda, tak. Oni testują taką wyszukiwarkę głosową. Sztuczna inteligencja oczywiście będzie za to odpowiedzialna i ta wyszukiwarka będzie rozumieć twój nastrój i dobierać odpowiedni tytuł. Takie sugestie na przykład będzie trzeba dawać tej wyszukiwarce. Po naciśnięciu przycisku na pilocie na ekranie pojawiają się gotowe sugestie typu chce się wypłakać lub coś do oglądania w tle.
1: Ale to dobre, ja naprawdę będę to sprawdzał.
2: Ja
1: powiem
2: no ja
1: tak.
2: Też.
1: Faszystowskie lesbiki, prostytutki porwane przez UFO poddane kuracji odchudzającej. Ciekawe, co znaczy.
2: Słuchajcie, aplikacja będzie świetna, a ja bardzo przepraszam za kolegę.
1: Nie, ja chciałem powiedzieć, że wiesz co, bo to jest trochę tak jak z wychowaniem dziecka. No. Tak z tym Netflixem. Przewijasz. Jeżeli tak robisz, to znaczy, że kupa.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
19: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Vías de Roca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Długopisy już w dłoniach, ósmoklasiści zaczęli egzaminacyjny maraton. Iran przepuścił dwie jednostki przez cieśninę Ormuz. W tej prawdzie będzie też ekstremalny biegacz z Polski w ekstremalnej serii biegów.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Ruszyły kolejne ogólnopolskie egzaminy. Dziś maraton zaczynają ósmoklasiści, prawie 400 tysięcy uczniów. Od 30 minut siedzą nad arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. Na wypełnienie mają 2,5 godziny. Jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny. Ponad 98% zdających wybrało angielski. Na niemiecki postawił nieco ponad 1%. Pozostałe 40% będą pisać egzamin z francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego.
0: Prawda Antyradia.
1: Zielone światło w cieśninie Ormus. Iran pozwolił bezpiecznie płynąć dwóm jednostkom. Jedna to masowiec zmierzający do Brazylii pod flagą Panamy, druga to katarski gazowiec w drodze do Pakistanu.
0: Prawda Antyradia.
1: Drogowca świeżbi, jak w asfalcie nie rzeźbi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopiero otworzyła nowy wiadukt w Będzinie, a już planuje kolejne prace w regionie.
2: Tym razem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza się do remontu nawierzchni autostrady A4 od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany. Marcin Twardysko.
3: Zakres robót obejmuje wymianę kilku warstw nawierzchni oraz pracę przy odwodnieniu, obiektach mostowych i barierach ochronnych. Co istotne, roboty będziemy prowadzić tak, aby przez cały czas utrzymać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
2: Prace mają ruszyć jesienią tego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Sezon rozkręca się, szykują się do niego kolejni ratownicy. Na jeziorze Jeziorak będzie wodna karetka pogotowia.
4: Od 1 czerwca będzie funkcjonowała karetka wodna, która 24 godziny na dobę obsługuje żeglarzy, turystów na Jezioraku i w okolicach, bo nie zawsze karetka kołowa może dojechać w miejsca, w które dopłynie karetka wodna.
1: Mówił Marcin Woźniak z portu śródlądowego w Iławie. Łódź wyposażona w sprzęt do ratowania życia ma dyżurować do końca września.
0: Prawda Antyradia.
1: Ekstremalne wyzwanie ekstremalnego biegacza. Nazywany polskim Forrestem Gumpem Tomasz Sobania zaczął wyzwanie 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeżeli mu się uda, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Ostatni raz to wyszło 20 lat temu. Jest 9:32.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 17 do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie. Burze możliwe w stolicy, ale też w Olsztynie, Wrocławiu, Opolu, w Katowicach i w Rzeszowie. Deszcz może spaść w całej Polsce. Wieczorem opadów trochę mniej odpuszczą, zwłaszcza na północnym zachodzie. Wtedy będzie od 8 do 14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 19 minut zostało do godziny 10, a teraz zajmiemy się korpobełkotem.
2: Kocham, ja kocham, korpobełkot, bo to jest, proszę Państwa, korpobełkot to jest to zawsze taka mieszanka języka obcego, najczęściej angielskiego.
1: Na przykład robisz coś na ASAPie.
2: Nie, na Slacku, co
1: na
2: ty?
1: Co to jest na Slacku?
2: Co ty, Slacka nie masz? Błagam, no, na ciebie doniosę, wiesz, do przełożonego. Dobra. To przepraszam, jak te wiadomości odbierasz, jak te update'y robisz w ogóle, na następnym brainstormingu z Marcinem ja powiem, że te slakanie już po prostu się niezdolna do tego, żeby robić update.
1: Dobra, słuchajcie, mamy bardzo ciekawe badania przed sobą. No. Te badania pokazują, że pracownicy podatni na korpobełkot mogą podejmować gorsze, mniej praktyczne i efektywne decyzje biznesowe, a to może prowadzić do zajmowania pozycji zarządzających przez niewykwalifikowane osoby.
2: A robiłeś kiedyś dive downa w worku? Nie?
1: Nie, ale słuchajcie, jest to naprawdę straszne. Tak, żeby nie było też nabieranie się na ten korpobełkot ma pozytywne skutki. Także osoby na niego podatne częściej uznają swoich przełożonych za charyzmatycznych oraz wizjonerów. Bardziej motywowało je również wartości firmy, a praca była dla nich bardziej satysfakcjonująca.
2: Czyli jak ktoś ładnie ubrany w drugi garnitur mówi luknij przez window, jak nasze boysy playują, to jest lepiej, tak?
1: Na to wychodzi. No, ja nie wiem.
2: No, obawiam się, że ktoś taki to taki poważny bitrut, wiesz? Wiesz, kto to jest bitrut?
1: Burak.
2: Dokładnie to. Ten sam co potato, czyli kartofel.

0: O, patrz, za wcześnie trochę. No, my to lubimy pogwizdywać, tym bardziej, że to Black Keys, proszę Państwa, w Antyradiu. I to takie nowiutkie The Night Before. Halo?
1: Czeka, no, tak, halo, poczekaj, ja się zamyśliłam.
0: Nie, chciałem powiedzieć, że The Night Before nasz Travolta, słuchajcie, zakończył swoją karierę taneczną i wziął wyzionął ducha.
1: Nie, no daje radę tam, myślę, że odsypia i jutro się z nim na pewno usłyszycie. No,
0: a słuchaj, ty, bo on to kocha te wszystkie ciekawochy, takie bzdury wyciągnięte z internetu.
1: Historyczne szczególnie, no.
0: Nie, no to historyczne, ty wiesz, jakie miał mnie głupotami, częstuje tak? Czasami. Słuchaj, bo ty 6:30 to ty nie słuchasz w ogóle, ale on tam ma taką ciekawochę. I tak sobie pomyślałem, że może ja go czymś zaskoczę. Słuchaj, Małgo, ty jesteś ekspertką od koni, prawda? Czy to,
1: no,
0: prawda, czy to prawda, że konie nigdy nie żegają?
1: No.
0: Tak, naprawdę?
1: Naprawdę, tak. Jak nie ty? Mają, no konie nie mają odruchu wymiotnego, dlatego bardzo trzeba uważać, co im się daje do jedzenia. No, w sensie, jeżeli na przykład jakiś, tutaj nie będę inwektywów używać, idzie sobie na przykład i widzi konie i na przykład zechce mu dać drożdżówkę, to jest bardzo zły pomysł, ponieważ może go zabić.
0: No,
1: po prostu konie, jak coś zje, co może go zabić, to prawdopodobnie to się wydarzy.
0: Rozumiem, czyli jedna to są, że tak powiem, uwarunkowania anatomiczne, tak? Okej, a drugie, że nie pije. No. Dziękuję.
1: O matko, ja znowu muszę przepraszać za kolegę.
0: Przestań,
1: Małgoś,
0: co ty?
1: I powiem tylko, że na 45-lecie Lady Punk do Katowic wybiorą się trzy dziewczyny z osobami towarzyszącymi, czyli Joanna,
0: brawo,
1: Izabela oraz Ula.
0: No, zapraszał dzisiaj osobiście Jan Borysiewicz, mili Państwo, a osobiście Małgorzata Wierzejewska i Michał Figurski zapraszą na jutrzejsze Desperanos.
1: Tak jest.
0: No to za 90. Nara, cześć, dobrego dnia.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: potrzebujesz, a do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Puszcza Solska dalej sucha i płonąca, sytuacja jednak jest już pod kontrolą. Pierwsza wypłata dużych pieniędzy dla Ukrainy w przyszłym tygodniu. W tej prawdzie będą też drogowe prace i utrudnienia.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. 200 strażaków ciągle na miejscu. Wprawdzie Antyradia wracamy do Puszczy Solskiej, gdzie ciągle trwa walka z pożarem w powiecie biłgorajskim. Sytuacja jest opanowana, ale nadal trwa dogaszanie i monitorowanie około 450 hektarów terenu. W użyciu są m.in. drony z termowizją. To siódmy dzień wielkiej akcji służb w tym miejscu.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie do przyjęcia jest irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Tak mówi Donald Trump, nie podając żadnych szczegółów. O pokoju nie mówi też Benjamin Netanyahu. W wywiadzie dla CBS stwierdził, że ta wojna nie jest zakończona, bo do rozwiązania pozostają ciągle kwestie wzbogaconego uranu i potencjału rakietowego Teheranu. Tyle oficjalne komunikaty. Według nieoficjalnych, Teheran i Waszyngton mają pracować nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormus. Wynegocjowane ma zostać też jakieś szersze porozumienie.
2: Prawda Antyradia.
3: Pierwsza wypłata z pożyczki dla Ukrainy w przyszłym tygodniu. Chodzi o pierwszy przelew z 90 miliardów euro od Unii Europejskiej, które dało się odblokować po tym, jak problemy robiły wcześniej Węgry Viktora Orbana. W ciągu całego tego roku Kijów dostanie połowę obiecanej kwoty, z czego prawie 30 miliardów ma pójść na potrzeby wojskowe.
2: Prawda Antyradia.
3: Ruszył sezon na remonty drogowe w Olsztynie. Prace ruszyły już na Iwaszkiewicza, ale to dopiero początek. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu Michał Koronowski.
4: Rozpoczęliśmy także pracę na kolejnym fragmencie ulicy Mickiewicza. Mam tu na myśli odcinek od ulicy Głowackiego do Kościuszki. Tu w pierwszej kolejności wymieniane są krawężniki, a finalnie ułożona zostanie zupełnie nowa warstwa bitumiczna.
3: Wyrównane zostaną też studzienki kanalizacyjne. Prace mają potrwać do końca miesiąca.
2: Prawda Antyradia.
3: Jakby ktoś planował wypad nad jezioro, to uwaga na utrudnienia w okolicach Giżyckiej Plaży Miejskiej. Miasto i kolejarze zabierają się za skrzyżowaniem kolejowej i Unii Europejskiej. Ratusz Adam Baran.
5: Wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę. I mam nadzieję, że bez żadnych utrudnień wykonamy to szybciutko i dlatego zamykamy to skrzyżowanie w całości. Trzeba będzie korzystać z objazdów, a my z kopyta ruszymy.
3: Tutaj finał prac pod koniec czerwca. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia. Do 23 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie w Warszawie. Padać może w całym kraju, a w wielu miejscach możliwe są też burze. Głównie na południu, ale też w centrum czy na północy, północnym wschodzie. Nocą ma padać na południu, w centrum i na wschodzie i wtedy będzie od 2 do 10 stopni.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, jest prawie 12 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Dzisiaj społeczny reserter pan Wojtek donosi, że mamy dzień i jedz co chcesz. Także dzień bez śmiecenia oraz dzień doradcy podatkowego. A 11 maja 2000 roku populacja Indii przekroczyła miliard. To były wybrane przeze mnie informacje, ale bardzo ważną wiadomością jest to, że mamy kolejne wielkie wydarzenie w ramach naszej akcji Gwiazdy Roka w Antyradiu. Tym razem rozdajemy bilety i zapraszamy na koncert Guns N' Roses, który odbędą się te koncerty 4 i 6 czerwca w gliwickiej Prezero Arenie. No i ja będę miał dla Państwa dzisiaj dwuosobowe zaproszenie na koncert Gansów 4 czerwca Prezero Arena Gliwice. Zajmę się tym w stosownym momencie, proszę być spokojnymi, bo będziemy działali mocarnie. Rodaczki, rodacy, ruszamy z Brianem Adamsem. A jak? Po całości. Gansi, niech to licho.

0: Państwa, 23 minuty z haczeczkiem po godzinie 10. Słuchają Państwa Antyradia. A no, jesteśmy narodem mocarnym. Dowód na to za sekundę, bo o 250% w ciągu zaledwie 5 lat wzrosła w Polsce liczba osób, które ukończyły 100 lat. Główny Urząd Statystyczny podaje, że mamy już ponad 10 tysięcy stulatków. Jak tak dalej pójdzie, proszę Państwa, to śpiewanie 100 lat na urodzinach będzie, delikatnie mówiąc, nietaktowne. Trzeba będzie znaleźć jakieś sensowniejsze rozwiązanie, żeby kogoś nie obrazić przypadkiem.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.
17: Antyradio.

Proszę Państwa, nasz kraj nawiedzają różne przypadłości, różne sytuacje, więc większej lub mniejszej dziwności, ale tajemniczy dron rozbił się w polu rzepaku. No i świadkowie mówią, że ten dron piszczał i świecił na zielono. Że piszczał, to mogę pojąć, bo tam jakieś silniki pewnie się kręciły i robiły mnóstwo hałasu, ale że świecił na zielono. W przypadku Formuły 1, proszę Państwa, to jak taka zielona lampka się zapala po wypadku czy po jakiejś awarii samochodu, to znaczy, że nie kopnie prądem. W związku z powyższym prawdopodobnie też na intencję tego, żeby dron nie kopał prądem, zainstalowano mu taki zielony, ten zielone światełko, żeby to zielone światełko uświadomiło, że można podejść i zabrać dron. Ciekawe urządzenie. Piszczał i świecił na zielono. Ciekawe, czy Państwo wyobrażają sobie, dlaczegoż to takie rzeczy dron wykonywał w polu rzepaku. Proszę Państwa, my jedziemy dalej w kierunku godziny 11. Oczywiście słuchają Państwo Antyradia. Jest wykwintnie, elegancko, powiedziałbym nawet dość słonecznie.

0: 11. A propos tego drona, który wylądował w rzepaku, pan Tomasz napisał: dron piszczący to dowód na to, że bieda piszcze. Dron w tarapatach to i piszczy. Słuszna koncepcja, że nasz stały korespondent za kanału angielskiego, pan Chris, dorzucił coś na temat piszczącego drona, ale to może po godzinie 11 po prawdzie antyradia.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta

0: drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Taki był elegancki, polski, potem węgierski, teraz jest amerykański, czyli z Ziobrą przez świat. Są problemy z profilem zaufanym. W tej prawdzie będzie też szermierka, od słownej po fizyczną.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Zbigniew Ziobro, jak David Copperfield, znika w jednym miejscu, pojawia się w innym. Były minister sprawiedliwości, po tym jak zniknął na Węgrzech, objawił się w Stanach Zjednoczonych. Przyleciał przedwczoraj, czyli w dniu przejęcia władzy na Węgrzech przez Petera Madziara. Mimo takiego ruchu zapowiada, że przed każdym sądem chętnie stanie. Polska zapyta władze USA i Węgier o podstawy prawne tego, co właśnie się stało. Waldemar Żurek zapowiada wniosek o ekstradycję.
2: Prawda Antyradia.
3: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Tak po biednej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa mówi Władimir Putin. Dodał, że może spotkać się z Zełenskim poza Moskwą, ale tylko po to, żeby podpisać jakieś porozumienie. Negocjować na wyjeździe nie zamierza. W tym celu zaprasza do siebie. A jeżeli chodzi o negocjacje z Europą, rosyjski przywódca widzi tu Gerharda Schrödera w roli mediatora. Były kanclerz Niemiec jest przyjacielem Putina.
2: Prawda Antyradia.
3: Utrudnienia cyfrowe. Ministerstwo Cyfryzacji donosi o problemach z dostępem do profilu zaufanego. Zaleca korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład z M-Obywatela.
2: Prawda Antyradia.
3: Po szermierce słownej można iść na taką prawdziwą. Nowa hala szermiercza powstanie w Gliwicach. Ministerstwo Sportu dało na jej budowę 3 miliony złotych.
4: 20 lat determinacji i ćwiczenia w niełatwych warunkach, które tutaj mamy. Wyremontujemy zarówno starą salę, jak i budujemy nową salę. Także będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawy ośrodek szermierczy.
3: Mówiła prezydentka miasta Katarzyna Koczyńska-Budka. Nowa hala ma być gotowa za rok.
2: Prawda Antyradia.
3: Wakacje? Już w planach. Więcej kontroli na jeziorze Jeziorak zapowiadają Urząd Żeglugi Śródlądowej, WOPR i Policja. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Maciej Nierzwicki.
5: Policjanci mają nową łódź motorową, na pewno będą z niej korzystać. Taki patrol policyjny jest zobligowany do tego, żeby pilnować porządku na jezioraku, chociaż też policjanci służą pomocą żeglarzom. Nieraz my sami też korzystamy z wsparcia funkcjonariuszy policji, bardzo sobie tę współpracę chwalimy.
3: Służby będą zwracały nie tylko na przestrzeganie przepisów ogólnie i na trzeźwość, ale też na wyposażenie samych jednostek. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11:00. To oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu, rzecz jasna, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś i na jutro.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Will Patton zagra w nowej wersji Siedmiu Wspaniałych. Aktor wcieli się w tego złego, przeciwnika tytułowych Wspaniałych, barona Cyprusa T. Clemonsa. W filmie z 1960 roku nie było tej postaci. Ze zmian względem oryginału to jeszcze format, bo to będzie serial, a nie film. Premiera najwcześniej pod koniec roku, bo produkcja ma wystartować dopiero w czerwcu. A jak o powrotach po latach mowa, to Przylądek Strachu też wraca. I tu też film, adaptacja książki jest przerabiany na serial. Jeśli nie widzieliście oryginału, to fabuła kręciła się wokół małżeństwa prawników w tarapatach. W związku z tym, że z więzienia wychodzi morderca, którego tam wsadzili przed laty. Serial trafi na Apple TV, a czuwają nad nim Martin Scorsese i Steven Spielberg. Premiera 5 czerwca.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze możliwe we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie i w Olsztynie. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 17 do 23 stopni. Jutro ochłodzenie, bo ma być maksymalnie 13 stopni i takiej temperatury spodziewamy się w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie oraz w Rzeszowie. Do tego w wielu miastach deszcz.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Przypominam, że mamy wielką akcję Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Tym razem rozdajemy Państwu bilety i zaproszenia na koncerty Guns N' Roses, które odbędą się 4 i 6 czerwca w Gliwickiej Prezero Arena. Ja będę miał dla Państwa taką wyjściówkę w dniu dzisiejszym, na 4 dzień czerwca, i będziemy się tym zajmowali bardzo, bardzo niedługo. Proszę Państwa, a propos tego drona, który rozbił się w rzepaku, który to dron piszczał i świecił na zielono. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał, że dron w rzepaku musiał to być drani zwiadowczy. On nie piszczał, tylko nadawał komunikat do właścicieli, ile z tego rzepaku da się wycisnąć oleju w trakcie pierwszego tłoczenia w dobie kryzysu irańskiego biopaliwa jak złoto. No i to słuszna koncepcja. Dobra, no to piszczał, ale czemu świecił na zielono przy tym wszystkim? W sumie dla przyczajki w rzepaku może. Tak sobie myślę po cichutku. Proszę Państwa, jedziemy z Antyradiem i z Rolling Stonesami. Dzieło ponadczasowe.

0: Państwa, co tam drąż rzepaku. Wystarczy zajrzeć na warszawski Mokotów, gdzie policjanci zatrzymali motocyklistę, obywatela Bangladeszu, który, jak się okazało, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Z odsieczą przyjechał po niego także motocyklem kolega tej samej narodowości. Też został skontrolowany i też nie posiadał uprawnień. Jedno śladobu panów zostało odholowane, a panowie ruszyli w dalszą drogę piechotą, prawdopodobnie w kierunku sądu, ponieważ policjanci skierowali wobec nich wnioski o ukaranie. No właśnie, odsiecz przybyła. Proszę Państwa, my mkniemy dalej, to już 24 minuty z hakiem po godzinie 11. Słuchają Państwo niewątpliwie Antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kat Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i właśnie Gunsi za nami i Gunsi przed nami, ponieważ w kolejnej godzinie będą zaproszenia na koncert Guns N' Roses 4 i 6 czerwca w Gliwickiej Prezero Arenie. Takie rozdawnictwo rozpocznie się po godzinie 12. Będę miał dla Państwa jedno dwuosobowe zaproszenie. Jakaż to mocarność emanuje z Antyradia. W zeszłym tygodniu koncert Metaliki i rozdawaliśmy zaproszenia, w tym tygodniu Gunsi. Tylko my możemy się poszczycić takimi dokonaniami. Proszę Państwa, jedziemy dalej, nie przymierzając jak strzała w kierunku wspomnianej 12.

0: Państwa jeszcze tylko prawda antyradia, do tego wszystkiego prognoza pogody, a potem już bryknięcie niebywałej mocy w kierunku rozdawnictwa zaproszeń na koncert Guns N' Roses w antyradio.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: O, masz wiadomość.
12: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
11: Super, tylko co im damy w prezencie?
12: Nie mam pojęcia. Kopertę?
11: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
12: Brzmi trochę filmowo.
11: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
12: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
11: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
13: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w Stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: jest szansa na wstrzymanie umowy z Mercosurem. Polska skarga wysłana do TSUE. Rusza śledztwo w sprawie drona znalezionego na Mazurach. Kurczy się rynek sztuki w Polsce. W rok spadek o prawie 1/5.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Skarga na umowę z Mercosurem już wysłana do TSUE. Chcemy wstrzymania jej stosowania, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Wstrzymanie miałoby obowiązywać do czasu wydania orzeczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Samo porozumienie weszło w życie w tymczasowej wersji 1 maja.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami na Mazurach. Bezzałogowiec miał przylecieć z Rosji. Znaleziono go w polu rzepaku w sobotę, około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji miał zamontowane kamery i napisy po rosyjsku.
1: Prawda Antyradia.
0: 162 nowych sędziów dostało nominację od prezydenta. Podczas uroczystości Karol Nawrocki radził wszystkim, aby pamiętali, że choć Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to powinni się kierować w swojej pracy wyłącznie konstytucją.
2: Jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
0: Jak podkreślał prezydent, traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznacza jasno, że nasze sądownictwo to sprawa Polek i Polaków.
1: Prawda Antyradia.
0: Kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
3: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych i zmalała o ponad 18% w porównaniu z 2024 rokiem. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
0: Mimo spadków galerie i domy aukcyjne trzymają się nieźle. W zeszłym roku zamknięto tylko 3.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejny hotel albo knajpa może powstać w zabytkowym budynku Poczty Polskiej w Zakopanem. Takie plany ma sama Państwowa Polska Spółka co do obiektu przy ulicy Krupówki 20. Do wynajęcia ma iść część piwnic, partery i 3 kondygnacje budynku. Na ostatniej są dawne pokoje gościnne. Mają od 17 do 40 metrów kwadratowych łazienki i aneksy kuchenne. Sama placówka pocztowa ma nadal funkcjonować w części parteru. Deszczowo od zachodniopomorskiego po Dolny Śląsk i od Dolnego Śląska po Małopolskę. W pozostałej części kraju bez opadów i z przejaśnieniami. Na termometrach w większości kraju około 18-20 stopni. Opady będą wędrować na północny wschód. Do wieczora obejmą większość kraju. A po nich radykalne ochłodzenie. Jutro zaledwie 10 stopni w większości kraju.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, niewątpliwie. Jest 10 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia, a to kolejna zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, lekarz w Polsce musi znać język polski, napisano w publikatorze. Jestem za tym. A teraz do rozdawnictwa przechodzimy. Proszę Państwa, mam dwuosobowe zaproszenie na koncert Guns N' Roses 4 czerwca Prezero Arena Gliwice. Osoby zainteresowane tym zaproszeniem już teraz przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, numer telefonu na wszelki wypadek. W mailu bądź w temacie maila mogą Państwo skorzystać także ze zdjęcia. Proszę wymalować, co można zrobić z gryfu od gitary elektrycznej. I nie tylko z gryfu. Ja na przykład mam w domu w jednym miejscu takie siedzenie, takie krzesełko, w którym pudło od gitary elektrycznej jest siedziskiem, a gryf jest oparciem, jest zamontowane na sprężenie, zatem dynda bardzo ładnie. Rodaczki, rodaty, co można zrobić z gryfu bądź całej gitary elektrycznej, aby stała się meblem bądź czymś, co będzie wzbudzało zachwyt? Jeżeli mają Państwo już takie dokonania w swojej historii, to bardzo proszę zdjęcie, a jeżeli wymyślą Państwo coś genialnego, to ja postaram się albo to kiedyś zrealizować, albo po prostu być pod wielkim wrażeniem Państwa kreatywności. Zatem proszę wymalować to w temacie maila bądź załączyć zdjęcie. Najciekawsza propozycja zostanie uhonorowana dwuosobowym zaproszeniem na koncert Gunsów. Czekam na Państwa propozycję pod adresem ostry@antyradio.pl. Przypominam imię i nazwisko, do tego wszystkiego adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej. I numer telefonu na wypadek wszelki.

0: Tak, proszę Państwa, walczymy o zaproszenia na koncert Guns N' Roses 4 czerwca Prezero Arena Gliwice. Poprosiłem Państwa o propozycję tego, co można zrobić z gitary elektrycznej bądź z samego gryfu. Najczęściej w Państwa propozycjach pojawiają się wszelakie wieszaki na różne rzeczy. Przyszło też trochę zdjęć, na których udokumentowali Państwo swoje w tej materii dokonania. Ja nadal poczekam. Przypominam, że mail do mnie to ostry@antyradio.pl. W mailu proszę instalować imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wypadek wszelki. A ja zagłębiam się w Państwa mailach, w lekturze, a także w oglądalnictwie zdjęć.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i czas na rozwiązanie zabawy. Zaproponowałem Państwu wykonanie czegokolwiek albo propozycję wykonania czegokolwiek z gitary elektrycznej, gryfu, pudła, jak Państwo wolą. No i do wygrania było podwójne zaproszenie na koncert Guns N' Roses 4 czerwca Prezero Arena Gliwice. Powiem Państwu szczerze, znakomite pomysły, fajne lampki, fajne stojaki na wino, no było mnóstwo różnych rzeczy, ale pomyślałem, że najbardziej rock'n'rollową propozycję otrzymałem od pani Martyny, która zaproponowała, żeby to była toaleta rockmana, gitara jako deska sedesowa. Ja powiem, jeszcze można by dorobić z gryfu wieszak na papier i będzie totalnie rock'n'rollowo. Pani Martyno, to pani właśnie wybierze się na koncert wspomniany przed chwilą, a my jedziemy muzycznie, przepięknie, przesilnie.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Hmm.

0: ciężko się wcinać w taki wokal.
1: No, prawdaż? To prawda.
0: Co będziesz miał dzisiaj do oddania? Bo ja na Gansów rozdawałem zaproszenie.
1: Przepięknie. No ja trochę mniejszy zespół, aczkolwiek jeżeli chodzi o natężenie dźwięku, no nie wiem, czy z Gansami by się nie równali, bo to SBB trio, ale ponadczasowe trio i zagrające Mozart w składzie.
0: Tak jest. Szukaj, burz, buduj, tak to
1: rozwijali. Na przykład.
0: No tak mówili, że to tak miało wyglądać. No, szukaj, burz, buduj, stąd się wziął SBB. Proszę Państwa, ja byłem na jednym koncercie, widziałem specyficzną fryzurę klawiszowca, wyjątkowa naprawdę.
1: Trzeba się mocno skoncentrować, żeby zrozumieć ich pełną muzykę, bo tam jest sporo zakamarków, które no... Trudno czasem wejść, ale jak się wejdzie, to już trudno z nich wyjść.
0: A za chwilę wejdą Państwo w lokomotywę Tomka Kasprzyka. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
15: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Dziecko zginęło w Zakopanem. Tragiczny wypadek na parkingu. Nowy premier Węgier wybiera się do Polski. Wizyta w przyszłym tygodniu. Kolejne szkoły znikną przez brak dzieci, tym razem w Wielkopolsce.
18: Prawda Antyradia.

0: Tak oto przepięknie wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio w poniedziałek 11 maja. In Life, YouTube. Nie wiadomo jeszcze co z koncertami YouTube, ale czekamy. Stąsi natomiast zapowiadają, że myślą o tym, żeby znów ruszyć w trasę.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Sporo zresztą tych powrotów się szykuje, bo i Saxon, Bill Byford ostatnio udzielał wywiadu i zdradził, kiedy będzie płyta nowa, płyta Saxon, podobno już gotowa. Def Leppard wracają z nową płytą. Kiss miał, o proszę, iść na emeryturę, a chłopaki znowu siedzą w studio i nagrywają. No i Accept, między innymi oczywiście, zapowiada wyjątkowe wydawnictwo z okazji 50-lecia działalności. Będzie dzisiaj o czym mówić i będzie czego posłuchać. Zapraszam.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tomasz Kasprzyk, kłaniam się.

0: też pięknie ta muzyka rozpływa się na antenie Antyradia. Empty Rooms i Gary Moore dziś w Rokomotywie w Antyradiu. 24 minuty po godzinie 13. Tak, dopytujecie o koncert SBB. Dzisiaj w Rokomotywie będą bilety na koncert SBB. Bądźcie czujni. Koncert w Stodole Warszawskiej, a za moment zajrzymy, coś tam wydarzyło się w muzycznej karcie kalendarza.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Thank you.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Po reklamie.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Peace of my heart, Janis Joplin. Pozostając przy klasyce, czas zatrzymać się na chwilę przy roku 1981, kiedy to właśnie 11 maja odszedł Bob Marley, muzyk, który był legendą. Miał przerzuty nowotworowe do płuc, wątroby i mózgu. Jego płyta Legend sprzedała się w ilości ponad 20 milionów egzemplarzy, a muzyk pozostawił 11 dzieci. Mówi się też, że dość pokaźny majątek, ale o pieniądzach nie będziemy dyskutować. Miał 36 lat. Odszedł w szpitalu w Miami.

0: mocnym uderzeniem zamykamy pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Breaking the Habit i Linkin Park. Zbliża się 14, za chwilę prawda Antyradia, a ja z kolejną dawką muzyki z zaproszeniami na SBB wracam tuż po.
1: Falasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Zbigniew Ziobro znalazł jeden prosty trik na podróż do USA bez paszportu. Węgierski rząd chce odwołać prezydenta. Trwają przygotowania do zabrania martwego wieloryba z rezerwatu na Pomorzu.
0: Prawda Antyradia.

0: rację w jego sprawie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Prokuratorzy od początku w tej sprawie mieli rację, twierdząc, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego, że konieczne jest natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych.
0: Zbigniew Ziobro wciąż nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo. Prokuratura już 10 lutego skierowała do sądu wniosek o europejski nakaz aresztowania, ale sąd wciąż nie raczył się tym zająć.
2: Prawda antyradia.
0: Nowy węgierski rząd chce się pozbyć starego prezydenta. Zdaniem premiera Madziara, Tomasz Sulyok to marionetka Viktora Orbana, poprzedniego szefa rządu. Madziar wielokrotnie zapowiadał, że pozbawi go stołka. Teoretycznie jest to możliwe, bo wprowadził do parlamentu wystarczające siły. W praktyce ostateczna decyzja należy do Trybunału Konstytucyjnego, obsadzonego przez sędziów mianowanych przez poprzedni rząd.
2: Prawda antyradia.
0: Martwy wieloryb znaleziony w rezerwacie Mewia Łacha na Pomorzu jeszcze tam poleży. Trwają przygotowania logistyczne do operacji wyciągnięcia truchła z wody. Może się to wydarzyć jutro albo pojutrze. Operacja jest skomplikowana, bo zwłoki są już w zaawansowanym stanie rozkładu i mogą się rozlecieć.
2: Prawda antyradia.
0: Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z kraju po zakończeniu wojny, ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o zostaniu na stałe. Tak deklaruje już prawie 40%. Co szósty mówi o powrocie w perspektywie roku lub dwóch. Personel serwis Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważenia związania się z Polską na dłużej.
0: Pozostanie w Polsce najczęściej deklarują ci między 35 a 44 rokiem życia.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Zaczyna padać w Warszawie, deszczowo też w Łodzi, Krakowie czy Katowicach. Opady też w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Dziś jeszcze ciepło, w większości kraju powyżej 20 stopni, jutro o jakieś 10 mniej, na wschodzie wciąż deszczowo. W środę podobna temperatura, przelotny deszcz prawie wszędzie, w czwartek znów około 20.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Lokomotywa w antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: napisała na kasprolmałpantyradio.pl, że czeka na kolejną odsłonę tego duetu Andrew Watt i Michael Stipe. My w redakcji tutaj też.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać i błyskawicznie pochwalimy się tym, co mamy. I wszyscy będziemy się wspólnie cieszyć. Póki co, prawie 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Zacznę tę część od informacji od Saxon. Bill Byford, wokalista, miał nie tak dawno wywiad i wygadał się. No, nie wiem, czy chciał to powiedzieć, ale powiedział. A jak powiedział, to już poleciało w świat. Jest nowa płyta. Będzie premiera 22 stycznia 2027 roku. Podobno będzie płytę można zamawiać już we wrześniu. I pierwszy singiel także ukaże się we wrześniu. Fajnie by było, jakby Saxon zagrał też coś podczas letnich koncertów. Jak będziemy w Gdańsku między 3 a 6 czerwca na Mystic Festiwalu, to być może czegoś się jeszcze nowego dowiemy, bo Saxon będzie oczywiście jedną z gwiazd.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: dziś poniedziałek, 11 maja, więc to już jutro w warszawskiej Stodole spotkanie z grupą ESBB. Ktoś z was miałby ochotę wybrać się na ten koncert? Mam kilka podwójnych wyjściówek. Wystarczy tylko napisać tych trzech najważniejszych, którzy są w zespole ESBB. Jaki jest obecny skład zespołu? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. W tym składzie grupa ESBB jutro pojawi się w warszawskiej Stodole. Ależ to będzie powrót do przeszłości. A być może także pojawią się jakieś nagrania, które będą zahaczać o przyszłość. Nic nie wiadomo. Dajcie znać. Dajcie znać, co to za trio ESBB. Kto tam gra? Niekoniecznie na czym, ale kto. Czekam. kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się zaproszeniami.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio.

0: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
6: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Party za nami. A Bartek przypomina mi o Hendrixie, żeby zagrać. No, ale ze wskazaniem na basistę Readinga, prawda, Bartku drogi? To był też 11 maja 2003 roku. Basista Jimi Hendrix Experience zmarł w swoim domu w Irlandii. Miał 57 lat. Nazywał się Noel Reading. I tym razem, słuchając Jimiego, postarajmy się wsłuchać, co tam Noel Reading grał na gitarze basowej.

0: tygodniu, także szansa, żeby zdobyć zaproszenia na koncerty jubileuszowe Lady Punk. Nasłuchujcie uważnie. Oczywiście Metallica to wiadomo, Guns N' Roses wiadomo, te koncerty was zapraszamy. W każdej chwili możemy się trafić także z biletami na Foo Fighters. Bądźcie czujni, a dziś SBB. Za chwilę zajrzę do mojego prywatnego listonosza, do skrzynki znaczy, kaspromaupaantyradio.pl i po 15 po prawdzie Antyradia nagradzam.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
23: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
24: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
25: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
26: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
26: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: stars de rock off on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Marszałek Sejmu z pytaniami do prezydenta w sprawie raportu z likwidacji WSI. Śmiertelny wypadek na A4 pod Opolem. Trasa jest zablokowana. 3 osoby rażone prądem. Włos od tragedii na Pomorzu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Co to w ogóle jest? Pyta marszałek Sejmu prezydenta. Chodzi o aneks do raportu z likwidacji WSI, który przyszedł w przesyłce z BBN-u, a nie bezpośrednio od Karola Nawrockiego. Nie wiemy, jaki jest status tego, co przesłano, mówi Włodzimierz Czarzasty.
2: My chcemy, żeby wszystko było to zgodne. To są poważne sprawy i te poważne sprawy mogą się zakończyć tragicznie dla Polski.
1: Marszałek na razie aneksu nie zaopiniował, tak jak chciał tego prezydent, i nie wiadomo, kiedy to zrobi. Zgodnie z przepisami ma na to 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów, a przesyłka, która okazuje się kłopotliwa, trafiła do parlamentu 23 kwietnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na utrudnienia na A4 w Opolskiem. Po śmiertelnym wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zderzyła się laweta z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.
0: Prawda Antyradia.
1: Włos od tragedii w Bytowie na Pomorzu. Przy prostej wymianie szlabanu prawie zginęły 3 osoby, w tym 2 strażaków. 61-latek próbował zastąpić drewniane zabezpieczenie wjazdu na posesję elementem metalowym. Nie zorientował się, że tuż nad nim przechodzi linia wysokiej

0: rządem.
1: Wszyscy są pod opieką lekarzy.
2: Prawda antyradia.
1: Akcja odbrukowanie zakończona. W Katowicach zamiast miejsc do parkowania zasadzono zieleń. W imieniu Zakładu Zieleni Miejskiej Malwina Kaczor.
3: Te miejsca już nie mogły być użytkowane przez samochody do parkowania. Wiązało się to z tym, że trzeba zapewnić odpowiednią widoczność przy skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych. Dlatego najpierw Miejski Zarząd Ulicy Mostów usunął z nich asfalt, beton bądź kostkę brukową. Potem Zakład Zieleni Miejskiej na tak przygotowanych terenach posadził trawy.
1: W sumie odbrukowanych i zazielenionych zostało 17 miejsc. Prawie 2,5 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Pełna Kultura. Zapraszam. Co ma wspólnego Papa Roach z Devil May Cry? Serial na Netflixie. Do sieci trafił zwiastun drugiego sezonu animacji, która jest adaptacją wspomnianej serii gier. Utwór See You in Hell powstał specjalnie z myślą o nadchodzącej kontynuacji. Nowe odcinki Devil May Cry trafią na Netflixa 12 maja. Scarlett Johansson wystąpi u twórcy Midsommar. Ari Aster szykuje produkcję pod tytułem Scapegoat, o której prawie nic nie wiadomo. Fabuła jest trzymana w tajemnicy. Dystrybucją zajmie się studio A24. Heroesy trzymają poziom. Twórcy chwalą się, że w sumie ponad 500 000 egzemplarzy sprzedało się w ciągu 3 dni od debiutu najnowszej odsłony z pod tytułem Olden Era. Jednocześnie większość opinii jest pozytywna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Grzmi w Świętokrzyskiem i w Lubuskiem, deszczowo od Mazowsza przez Łódzkie po Śląski, Małopolskę, podobnie wzdłuż zachodniej granicy. Na termometrach około 23 stopni, jutro zaledwie 10 stopni w ciągu dnia. Na wschodzie wciąż deszczowo. W środę podobna temperatura, przelotny deszcz prawie wszędzie, w czwartek znów około 20.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: prosto ze stawienia Turbo Top. Metro, nie pamięć.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 12 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. W poniedziałek 11 maja. Jeżeli teraz powiem takie tytuły utworów jak Frankenstein, Metal Heart, Balls of the Wall czy Humanoid, to wszyscy doskonale wiedzą pewnie, że chodzi o grupę Accept. Tak jest. I Accept ogłosili wyjątkowe wydawnictwo z okazji 50-lecia działalności. Album ma ukazać się 4 września tego roku i będzie zawierał nowe wersje klasycznych utworów. To może być naprawdę ciekawe. Trudno sobie wyobrazić nową wersję Metal Heart, no ale kto wie. Ale na przykład jak zaśpiewa Katie Dowing albo Phil Anselmo, no to może być ciekawie. A mówię to nie bez przyczyny, bo będą goście na płycie, będą. Wśród gości właśnie znaleźli się m.in. Rob Halford, będzie też Kirk Hammett, będzie Phil Anselmo, czy będzie też Tobias Forge. Tak, ten z Ghosta ma zaśpiewać na jubileuszowej płycie grupy Accept. Jak tylko coś więcej się pojawi, błyskawicznie was o tym poinformuję.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Piękna muzyczna energia. Already Over i Mike Shinoda za nami. A państwo nie mieli żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o trójkę z SBB? No oczywiście, Apostoli Santimos, Jerzy Piotrowski, Józef Skrzek. Brawo. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo kilkoro z was ma ode mnie maila zwrotnego, w którym jest trochę więcej szczegółów. Gratuluję, gratuluję. Koncert przypominam jutro.
1: I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
7: Ski-team.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zaczęło się. Metallica ruszyła w tegoroczną europejską trasę koncertową, w ramach której odwiedzi też Polskę. W skaczących jak szalone Atenach zespół zagrał 15 swoich kawałków plus lokalny smaczek. Tym razem padło na Zorbę. Całość trwała ponad 2 godziny. Kolejny koncert pojutrze w Bukareszcie. Trzeci przystanek to już Chorzów. Zespół wystąpi w Kotle Czarownic 19 maja. Bilety w Antyradiu. Koncert to jednak nie wszystko. Metallica przywiezie na Śląsk też swój mobilny sklep. Ten będzie w Katowicach, w MCK-u i będzie czynny przez 3 dni. Od poniedziałku 18 maja do środy. Na miejscu m.in. lokalne, limitowane winyle i inne przedmioty niedostępne przed stadionem. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Yoko Ono, Instant Karma, We All Shine On. Ślicznie i bardzo klasycznie. Jeszcze jedna ważna data, o której przypomina mi Mateusz. Dzięki. 1966 rok, pisze Mati. Okej, wierzę. 11 maja na świat przychodzi perkusista grupy Rammstein, który nazywa się Christoph Schneider. No to gramy.

0: Queen i David Bowie prawie na koniec.
1: A skoro mowa o duetach, no to duet teraz TNT.
2: Czyli tak trotyl, ulubiona substancja pewnego pana Antoniego. No, ale dzisiaj będzie wybuchowo, z tym, że tylko jedna połówka będzie zapewniać te substancje wybuchowe, bo Sandra, biedactwo, się pochorowało, ale spokojnie wróci do nas.
1: Wybuchła wcześniej,
2: dokładnie. No tak. Ale będzie jutro, to już jest zaplanowane. Ja natomiast dzisiaj powiem o tym, że Ministerstwo Edukacji chce przywrócić karę chłosty.
1: Jednak.
2: I to tylko dla chłopców.
1: Proszę bardzo, czyli będzie jednak wybuchowo. A ja znikam. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Dbajcie o siebie, miejcie fajne i udane popołudnie z Antyradiem. No bo inaczej sobie oczywiście tego nie wyobrażam. Zostawiam was w objęciach Tomka. Tomki to fajne chłopaki. Ale wracam jutro.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
22: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Donosy do policji i prokuratury po targach koni w Łódzkim Pajęcznie. Resort infrastruktury rozważa budowę metra w największych polskich miastach. Ślązak Ślązakowi Ślązakiem. Do takich wniosków doszedł Uniwersytet Śląski.
24: Prawda Antyradia.
25: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszamy. Wrzawa po targach koni w Pajęcznie. Do policji i prokuratury trafiają kolejne donosy. O całej imprezie stało się głośno po tym, jak do internetu trafiło nagranie, na którym mężczyzna popisuje się odwagą, ciągnąc konia za ogon. Koń nie zrozumiał żartu i znokautował jego mościa kopytem. Pomimo, że sprawca został ukarany natychmiastowo, to można się doszukać winy u innych, na przykład u burmistrza, mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors.
26: To on był odpowiedzialny za to, żeby ta impreza miała właściwy kształt.
27: Jeśli tak pan burmistrz chce promować województwo łódzkie i swoje miasto, to naprawdę gratuluję.
25: Władze Pajęczna przekonują, że wydarzenie od lat gromadzi hodowców i miłośników koni, a zdecydowana większość osób obecnych na targach nie ma nic wspólnego z zachowaniami, które widać na nagraniach.
24: Prawda Antyradia.
25: Metro w każdym dużym mieście. Może kiedyś. Trwają analizy dotyczące budowy podziemnej kolejki w największych polskich miastach. Jak ujawnił szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak, tunele miałyby mieć podwójne zastosowanie. Miałyby służyć też do ochrony ludności poza samym transportem zbiorowym.
24: Prawda Antyradia.
25: Słodko-gorzka robi się współpraca Polski z USA. Szef resortu obrony liczy, że przyjaciele zza oceanu pomogą nam rozwiązać problem, który mogli pomóc sami stworzyć. Chodzi o pojawienie się polityka PiS-u w Stanach Zjednoczonych.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Piosenka o tym, jak to pożądanie może zawładnąć zdrowym rozsądkiem. Eagles of Death Metal i Emily Wolfie. Lips, tym numerem ja się dzisiaj z wami oficjalnie żegnam. Witam! Bożeż ty mój! Spokojnie, jeszcze nie wyłączajcie radia. Do 20:00 para zgłośników trwa i trwa mać. Dzisiaj wprawdzie bez Sandry Hajduk-Popińskiej wyjątkowo, no ale spokojnie, moja pierwsza połówka przybędzie już jutro. No tym, a ja tymczasem będę was bawił do godziny 20:00. Będę miał bilety na koncert The Amy Winehouse Band. No i dzisiaj w programie również o tym, że Ministerstwo Edukacji, słuchajcie, planuje zalegalizować karę chłosty. Gdzie i dlaczego, tego dowiecie się do godziny 20:00. Zadbamy również o to, żeby sprawdzić, jak podatność na tak zwany korpo bullshit wpływa na efektywność w biznesie. Będzie również Optimus Prime na miarę naszych możliwości, czyli o tym, że Poczta Polska, słuchajcie, zamierza się przepoczwarzyć i zająć się czymś z zupełnie innej beczki. No a teraz U2 Elevation.

0: The Kills w parze z głośników. Psi kłak, można powiedzieć. Kłaczek, prawda? Hair of the Dog to oczywiście mój autorski wolny przekład. Tomasz Ambroży, Obertyn Kapitan, druga połówka, wasz styrany życiem prowadzący. Dzisiaj w parze z głośników samotnie, jak ten samotny żagiel, do godziny 20. Za kilka chwil mam dla was między innymi My Way od Limp Bizkit, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain też się pojawi, a to jest numer, przy którym doskonale się podróżuje. Jak tylko zasiadłem za konsoletą na tym moim stanowisku konduktorskim, tutaj rozdzwoniły się telefony. Dzwonił kolega, który mówił, że do słownika antyradiowego powinna wejść fraza na stałe. Trwa i trwa mać. Bardzo to miłe. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do mnie zadzwonić pod 321-321-600. Tę końcówkę sobie zapamiętajcie. Nie dzwońcie pod tę drugą 666, bo tam czeka na was diabeł albo teściowa. No dobrze, kochani, a teraz czas na widokówkę z przyszłości. Poczta Polska złożyła wniosek o zmianę statutu spółki. Tak, tak. Ma to pozwolić na rozszerzenie działalności, która oprócz tradycyjnego dostarczania awizo, przesyłek, widokówek, kartek, listów, będzie obejmowała teraz także działanie w branży, uwaga, deweloperskiej. No, niech zgadnę. Nowe mieszkania będą wielkości znaczka pocztowego, a w skrzynce już będzie czekało awizo.
1: Dobrze.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Murphy.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. To nie było pożegnanie. Tyle można na razie powiedzieć o ostatnich poczynaniach Greta Van Fleet. Jak wiecie z Rock Newsów, zespół opublikował filmik, w którym podziękował za wspólną przygodę. Fani podejrzewali m.in., że to może być koniec zespołu. Nie jest. W sieci już pojawił się filmik Wróciliśmy. Wstyd w Madrycie. Brzmi jak kawałek kultu, ale to nie to. Ktoś rzucił przedmiotem w Erika Claptona podczas jego koncertu w hiszpańskiej stolicy. Muzyk na bisy już nie wrócił. Oasis nie zagrają w Sphere. Jak donosi The Sun, odradzić im to miał Bono po tym, jak U2 zagrało w tej hali w Vegas 40 koncertów. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
11: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Uwielbiam piosenkę My Way w wykonaniu Franka Sinatry, Elvisa Presleya, czy nawet zespołu Raz, Dwa, Trzy, który śpiewał ten kawałek w przekładzie Wojciecha Młynarskiego. To oczywiście inna wersja, zupełnie inny kawałek, My Way or the Highway, zdecydowanie bardziej rozbisurmaniony, czupurny numer w wykonaniu Limp Bizkit w parze zgłośników. 20 minut do godziny 17. Wasz tyrany życiem prowadzący. Pozdrawiam wszystkich, którzy zasuwają na Open Space'ie. Jakbyście chcieli oderwać się od roboty i zadzwonić, to za chwilę powiem wam, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o bilety na koncert. No a skoro już mówimy o Open Space'ie, badania przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa z Uniwersytetu Cornella, słuchajcie, pokazują, że pracownicy podatni na tak zwany korpo-bełkot, czy jak mawiają anglosasi, korpo-bullshit, mają gorsze wyniki biznesowe. A? Nabieranie się na korpo-bełkot ma także swego rodzaju pozytywne skutki. Takie osoby częściej uznają swoich przełożonych za charyzmatycznych i mają więcej satysfakcji z pracy. Na potrzeby badania uczony stworzył nawet generator korpo-bullshitu. O! A ty tak samo nie miał przypadkiem na imię jeden z moich dawnych przełożonych?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tak miał chyba na drugie, z tego co pamiętam. Dobrze, teraz Mikołaj Grota, czyli Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Numer, który postawiłby na nogi umarłego Evanescence, Bring Me to Life w parze z głośników. Za chwilę prawda antyradia, a ja mam bilety na koncert The Amy Winehouse Band 14 maja w Progresji, ponieważ dzisiaj jest dzień Jedz co chcesz, więc zadanie konkursowe dla was jest takie. Gdyby miały puścić wam wszelkie hamulce, to jak wyglądałaby wasza wymarzona uczta? Skomponujcie taką ucztę i dzwońcie z odpowiedzią pod 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić namiary jakieś do siebie. 321-321-600. Jak wyglądałaby wasza wymarzona uczta bez hamulców?
1: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Ponad 20 osób ucierpiało w zderzeniu busa z osobówką na Lubelszczyźnie. Prezydent zdecydował w sprawie likwidacji CBA. Kopernikus Festiwal wraca w Krakowie. Start w przyszłym tygodniu.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. 21 osób, w tym dzieci, trafiło do szpitali po czołowym zderzeniu busa z osobówką. Do wypadku doszło w Konopnicy na trasie Lublin-Bełżyce. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejscu pracują służby.
0: Prawda Antyradia.
15: Nie dla likwidacji CBA, mówi prezydent. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała rozwiązać Centralne Biuro Antykorupcyjne. Miałoby zostać zastąpione przez Policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Prezydent wskazuje, że to stworzyłoby ryzyko chaosu kompensacyjnego oraz utraty ciągłości postępowań.
0: Prawda Antyradia.
15: Karol Nawrocki zgodził się za to na nowelę ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe przepisy przygotowane przez MSWiA umożliwiają m.in. utworzenie Korpusu Obrony Cywilnej. Bunkry na przykład będą mogły powstawać poza normalnym trybem, który reguluje ustawa o zamówieniach publicznych.
0: Prawda Antyradia.
15: Kopernikus Festiwal tuż. Krakowskie Święto Nauki w tym roku odbędzie się pod hasłem Złożoność.
16: Serdecznie Państwu polecam warsztaty z badania dezinformacji. Będziemy też analizować z dziećmi kolory i to, jak powstaje kolor, więc mamy kilka jeszcze ciekawych wydarzeń, które odbywają się także na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego i te wydarzenia są skierowane do młodzieży i dzieci.
15: Mówi Diana Sałacka, rzeczniczka Kopernikus Festiwal. Natomiast dla dorosłych przewidziano liczne wykłady na temat kosmosu i ludzkiej świadomości. Wydarzenie potrwa od 19 do 24 maja. Wstęp wolny.
0: Prawda antyradia.
15: Kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych, to o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo, mówi Krzysztof Jeddak z GUS-u.
17: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych i zmalała o ponad 18% w

0: 30 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
3: Kapitan, druga połówka, Tomasz Ambrozu Obertyn na posterunku, a ze mną m.in. Gwen Stefani i No Doubt, It's My Life.

0: Przepyszny nowy kawałek, który wyszedł prosto z kuchni, muzycznej kuchni The Rolling Stones. Zapowiedź ich nowego albumu In The Stars, tak nazywa się ten kawałek. Słuchacie Antyradia, para z głośników. No, kochani, dzisiaj mam do rozdania bilety na Amy Winehouse Band, a ponieważ dzisiaj jest dzień jedz co chcesz, czyli dzień jedzenia tego, na co tylko ma się ochotę, to możemy sobie troszkę pofantazjować. Gdyby miały wam puścić, ale to zupełnie, totalnie puścić wszystkie hamulce dotyczące jakiejkolwiek diety, to jak wyglądałaby wasza wymarzona uczta, wasza biesiada? To jest pytanie konkursowe na dzisiaj. Dzwońcie pod numer 321-321-600. Halo, dzień dobry. Cześć, Smakoszu.
1: Halo, halo, wymarzona uczta? No to tak, no to szaszłyki. O. Szaszłyki, na pierwszy ogień szaszłyki, ale baranie.
0: Jak baranie?
1: Najlepiej baranie zjadłbym szaszłyki.
0: A.
1: Potem bym zjadł goloneczkę. Potem co by tam przeszło? Sznycelki, frytyczki ładnie usmażone. A na deser to bym wziął sobie jeszcze szaszłyka.
0: O, proszę bardzo.
2: Cześć, moja wymarzona uczta składałaby się na pewno z dużej ilości słonych ziemniaków. Ojej, dużo frytek, kotlecik, na pewno jakieś mięsko, pyszne wołowinka, rybka, dużo surówy. Oczywiście jakiś drink do tego, na deser tiramisu, a jakbym jeszcze miała za mało, to do... dopakowałabym mango i ananasa.
0: Frykasy, ananasy, naprawdę nie wiem, czy będę w stanie prowadzić program dzisiaj. Dzwońcie 321-321-600, jak wyglądałaby wasza biesiada marzeń, a tymczasem him.

0: I to możecie śpiewać razem ze mną w Antyradiu w parze z głośników Twisted Sister. Piosenka, która stała się hymnem wszystkich, którzy chcieliby powiedzieć: nie wiem, nie znam się, nie interesuję się, zarobiony jestem. We're not gonna take it, Twisted Sister. Piosenkę możecie zadedykować swojemu pryncypałowi, jakiemuś politykowi, jak tam sobie stryjenka winszuje. Już za chwilę Dżem i Czerwony jak cegła, no a za moment również powiem wam, dlaczego Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić karę chłosty dla chłopców. O co chodzi? Tego dowiecie się za chwilę.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
11: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Saxon wracają z nową płytą. Wokalista Biff Byford ujawnił szczegóły w wywiadzie dla Last Ride. Jak powiedział, pierwszy singiel ukaże się we wrześniu, a razem z nim będzie możliwość przedpremierowego zamawiania albumu. Premiera całej płyty 22 stycznia. Przy okazji przypomnę, że Saxon zagra podczas tegorocznego Mystic Festival. Ostatnia odsłona imprezy w gdańskiej stoczni potrwa od 3 do 6 czerwca. Stonesi może jeszcze zagrają na żywo. Pytany o koncertową promocję nadchodzącej płyty Foreign Tongues, Keith Richards stwierdził, może w przyszłym roku. Beth Hart dziś na koncercie we Wrocławiu. To wydarzenie przeniesione z 12 listopada zeszłego roku. Koncert w hali Orbita ma zacząć się za półtorej godziny. Kolejne Rock Newsy jutro.
13: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Piekło, które nazywasz marzeniem. Hell You Call a Dream, The Warning w parze z głośników. Kapitalny kawałek, 20 minut do godziny 18. No a skoro o piekle już mowa, to teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z Azji Południowo-Wschodniej. Singapur, słuchajcie, to autentyk, legalizuje użycie rózgi. Chłopcy powyżej 9 roku życia, którzy zostaną przyłapani na znęcaniu się nad innymi, będą mogli zostać tak ukarani. Nowe przepisy zostały zaproponowane przez singapurskie Ministerstwo Edukacji. Debacie w singapurskim ministerstwie przysłuchiwał się nasz specjalny korespondent.
1: Czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty.
2: Sprawa jest jasna. Bić.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: To oczywiście głupie i haniebne rozwiązanie, absolutnie nie popieram. Już teraz Metallica, Wherever I May Roam w parze z głośników.

0: Te słowa widnieją na tablicy, którą można zobaczyć wjeżdżając do Aberdeen, rodzinnej miejscowości Kurta Cobaina. Come as you are. Przyjdźcie tu wszyscy, którzy chcecie zgarnąć bilety na The Amy Winehouse Band. Ten koncert odbywa się w Warszawie 14 maja w Progresji, a ponieważ dzisiaj jest dzień jedzenia co się chce, to pytam was, jak wyglądałaby wasza wymarzona biesiada. Można dzwonić 321-321-600, można pisać paramaupa@antyradio.pl.
1: Moja dieta to rano placki bananowe, a na kolację parówki.
2: Parówkowym skrytożercom mówimy nie.
0: A tam bez przesady, sam bym zjadł paróweczki. Kochani, co też dzieje się na świecie, o tym będzie za chwilę w Prawdzie Antyradia.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Zbigniew Ziobro gra na nosie rządzącym. Nie wiedzą, jak przedostał się do USA. Niedźwiedź zabił kobietę na północy Rumunii. Będzie odstrzał zwierząt. Nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Piłsudskiego trafił do internetu.
10: Prawda Antyradia.
9: 18:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Jak Zbigniew Ziobro przedostał się z Węgier do USA? To będzie ustalać resort spraw zagranicznych, sprawiedliwości i prokuratura. Dawniej minister sprawiedliwości, teraz uciekinier przed sprawiedliwością, nie miał paszportu, został unieważniony.
11: Będziemy zwracać się i do strony amerykańskiej, i do strony węgierskiej. Na jakich zasadach, jakie były podstawy prawne, żeby pan Ziobro opuścił terytorium Węgier i na jakie podstawie wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych?
9: Mówił rzecznik MSZ-u Tomasz Wiewiór. Z kolei prokuratura krajowa chce ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro.
0: Prawda Antyradia.
9: Śmiertelny w skutkach atak niedźwiedzia w północnej Rumunii. Zwierzę zabiło 53-letnią kobietę. Do tragedii doszło w pobliżu pastwiska, gdzie drapieżnik zabił również krowę. Od ostatniego śmiertelnego ataku w tym kraju nie minął nawet miesiąc. Rumuński rząd zgodził się na zwiększenie prewencyjnego odstrzału tych zwierząt.
0: Prawda Antyradia.
9: Wrzawa po targach koni w Pajęcznie. Do policji i prokuratury trafiają kolejne donosy. O całej imprezie stało się głośno po tym, jak do internetu trafiło nagranie, na którym mężczyzna popisuje się odwagą, ciągnąc konia za ogon. Koń nie rozumiał żartu i znokautował jegomościa kopytem. Teraz może się dostać też powiatowemu lekarzowi weterynarii czy burmistrzowi. Swoje zawiadomienie złożyła organizacja SOS dla Zwierząt Aleksandrów Łódzki, mówi Katarzyna Lesler.
12: Alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie, gdzie tak naprawdę przy zwierzętach alkoholu w ogóle być nie powinno. No, tam nie był zapewniony absolutnie dobrostan zwierząt. Były narażone osoby postronne, bo widzieliśmy ten film na samym początku. Ten koń był prowadzony między osobami postronnymi. Tak? Mogło zdarzyć się wcześniej takie nieszczęście. Niekoniecznie sprawca byłby kopnięty, a na przykład dziecko, które by przechodziło.
9: Władze Pajęczna przekonują, że wydarzenie od lat gromadzi hodowców i miłośników koni, którzy nie mają nic wspólnego z takimi rzeczami.
0: Prawda Antyradia.
9: Nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego, odnaleziony po prawie 100 latach. Na nagranie natrafiono na rynku antykwarycznym. Zostało odkupione przez archiwa państwowe dzięki skorzystaniu z prawa pierwokupu. To jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia. Ma około 7,5 minuty. Po 91 latach można go obejrzeć w HD na YouTubie. Prawie 3 minuty po 18. Pełna kultura. Zapraszam. Will Patton zagra w nowej wersji Siedmiu Wspaniałych. Aktor wcieli się w tego złego, przeciwnika tytułowych Wspaniałych, barona Cyprusa T. Clemonsa. W filmie z 1960 roku nie było tej postaci. Ze zmian względem oryginału to jeszcze format, bo to będzie serial, a nie film. Premiera najwcześniej pod koniec roku, bo produkcja ma wystartować do

w związku z tym, że z więzienia wychodzi morderca, którego tam wsadzili przed laty. Serial trafi na Apple TV, a czuwają nad nim Martin Scorsese i Steven Spielberg. Premiera 5 czerwca.

brzmi: na Dolnym Śląsku i Pomorzu deszczowo, w pasie od Pomorza po Podkarpacie i wzdłuż zachodniej granicy. Na termometrach w granicach 22 stopni, jutro ochłodzenie do zaledwie 10. Na wschodzie wciąż deszczowo, w środę raczej pogoda w kratkę i też nieco ciepło, dopiero w czwartek w okolicach 20 stopni.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Dzień dobry wieczór, cześć i czołem, Tomasz Ambroż Obertyn, kapitan druga połówka, melduje się na posterunku. Już teraz Gorillaz, a już za chwilę Beatlesi, mój ukochany zespół. Jeśli wszystko odkładacie na ostatnią chwilę, to może jesteście jak John Lennon, bo on All You Need Is Love też napisał na ostatni moment. 5 minut po godzinie 18:00, jedziemy w parze z głośników.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Kolejny konkretny rockowy łomot od Foo Fighters, All of the People, of all people. Bożysz ty mój, co to jest jednak, jak człowiek nie ma swojej towarzyszki, broni przy sobie swojej współprowadzącej, czyli pierwszej połówki. Sandra Hajduk-Popińska dzisiaj ma wolne, ale wróci jutro. Spokojnie, także może jakoś uda mi się pozbierać. Dobrze kochani, wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrozy Obertyn w parze z głośników. Czas teraz wybrać się do Austrii. Austriacka wioska, której nazwę pisze się Futzking, 40 km na północ od Salzburga. Od lat, słuchajcie, pojawiała się w zestawie najdziwniejszych nazw miejscowości. Tablice z nazwą tej wioski były regularnie kradzione, a mieszkańcy musieli je betonować, aby temu zapobiec. Często musieli także przeganiać nagie pary takich golasów wygłupiających się pod tablicami. Miarka jednak, słuchajcie, się przebrała i od jakiegoś już czasu Futzking nazywa się Fuging. Co ciekawe, 30 km dalej, i to jest autentyk, znajduje się miejscowość Petting. Jej mieszkańcy cieszą się, że teraz oni przejmą pałeczkę. No dobrze, to jak już o miłości mowa, to teraz Beatlesi, All You Need Is Love.

0: Najkrócej jak się da o miłość. Miłość boli zespół Nazaret. No a skoro jesteśmy w Nazarecie właśnie, to teraz wiadomość z przedostatniej chwili. A jeszcze tylko powiem, że za kilka chwil mam dla was naszykowany świetny kawałek Mammoth. Będzie również Queen. No i będę odbierał telefony w sprawie konkursu na The Amy Winehouse Band. No a teraz wiadomość z przedostatniej chwili. W Watykanie, nie wiem czy słyszeliście, powołano obserwatorium do spraw objawień maryjnych. W ostatnim czasie mnożą się, podobno, niepotwierdzone objawienia i inne zjawiska mistyczne, które mogą być niezgodne z nauką i wiedzą teologiczną. Obserwatorium będzie je monitorować, czytamy. No, wyposażone będzie w najnowocześniejsze sprzęty, których producentem jest hiszpańska firma Sacro Technology Omniscience, w skrócie STOS.
1: Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl. Ski
9: Team. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Stara śpiewka w wolnym tłumaczeniu, czyli Same Old Song, to zespół Mamoth. No, takie piosenki to ja zupełnie jak inżynier Mamuń lubię sobie posłuchać, nawet jeśli już raz je słyszałem. Para zgłośników, Tomasz Ambrożo Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, kapitan druga połówka. Pamiętajcie, że od dzisiaj w Antyradiu trwa i trwa mać tydzień z Guns N' Roses. No i tylko u nas, tylko w Antyradiu będzie okazja, żeby zgarnąć bilety na koncert Gunsów, a tam też na pewno usłyszycie kilka piosenek, które już wcześniej słyszeliście, a chcielibyście usłyszeć jeszcze raz. My z Sandrą bilety na koncert Gunsów będziemy mieli jutro dla was, a dzisiaj do rozdania mam bilety na The Amy Winehouse Band 14 maja w Warszawie, ponieważ dzisiaj jest dzień jedz co chcesz, dzień jedzenia tego, na co tylko ma się ochotę, no to pytam was o to, co by miało się wydarzyć, jak wyglądałaby wasza biesiada marzeń, gdyby puściły wam wszelkie hamulce. W tej sprawie dzwońcie 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć. Jak wyglądałaby twoja biesiada?
2: Najlepsze to by było krupnioki, krupnioki i jeszcze raz krupnioki zagryzone rzymlokiem, a wszystko to tunkane w zymfcie. Pozdrawiam, Adam Żor.
1: No pozdrawiam ciebie i całe Żory i czekam na kolejne wasze propozycje, a żeby dodać wam jeszcze więcej apetytu, zwłaszcza muzycznego, teraz Queen.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Światło Księżyca, tak należy tłumaczyć nazwę tego zespołu. No ale noc jeszcze młoda, słuchacie Pary z głośników i bardzo dobrze. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, wciąż do dyspozycji. W muzycznym menu już za chwilę Skorpionsi, Rhythm of Love. Wpadnie do nas również zespół Nickelback. No a dzisiaj jedzenie stało się niejako tematem przewodnim, ponieważ ja pytam was o waszą biesiadę marzeń, co byście sobie urządzili, gdybyś puściły wszelkie hamulce, ponieważ dzisiaj jest dzień jedzenia, co się chce, a ja mam bilety do rozdania na The Amy Winehouse Band. No a tymczasem, słuchajcie, ruska sieć fast foodów o przaśnie brzmiącej nazwie Wkusno i Toczko, czyli Smacznie i Kropka, która zastąpiła znaną amerykańską burgerownię, cały czas przynosi straty. Klienci narzekają na jakość serwowanych dań i to, że często brakuje niektórych pozycji z menu. Zamiast kanapek pojawia się na przykład kapusta kiszona i kompot. Z kolei w zestawach dla dzieci brakowało zabawek. No proszę. Ja wiem, ale po kapuście kiszonej z kompotem zabawa i tak już jest murowana.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Taweks, w jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
3: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
4: Po reklamie.

0: Muszka trochę chodzi. Musicie przyznać, Nickelback już za nami, a skoro mowa o żarciu, to jest, nawiasem mówiąc, temat, który my z Sandrą wałkujemy w parze z głośników na tak zwanym poza anteniu permanentnie, a dzisiaj, tak się składa, jest dzień jedzenia czego się chce. Można porzucić dietę na ten jeden dzień i zeżreć, co tylko ma się ochotę. W związku z tym ja mam dla was bilety na koncert The Amy Winehouse Band. Pytam was, jak wyglądałaby wasza biesiada marzeń? 321-321-600?
1: Jeśli chodzi o ucztę, to ja bym jakoś twórczo rozwinął temat owocowych czwartków i zrobił owocowy tydzień. I tak, z owoców najlepsze to w poniedziałek ostrygi, we wtorek krewetki, we środę ośmiornice, we czwartek kalmary i tak dalej.
2: I cytrynka, oliwka, tomato i gorzała.
0: Owoce morza. To rzeczywiście jest bardzo dobre rozwinięcie owocowych czwartków. A teraz Blondie, Serce ze szkła.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: A kości zostawimy kruchom na pożarcie. Numer, który sprawia, że te stare kości jeszcze jest, pojawia się w nich nowa moc, można trochę poruszać się. No,

0: Should I stay or should I go? No, nie oddalajcie się od głośników antyradia, ponieważ dzisiaj jeszcze po godzinie 20 Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno, no a potem makakofonia Baby Have Fun. Ja dzisiaj miałem dla was bilety na koncert The Amy Winehouse Band i pytałem was o jedzeniowe bachanalia waszych marzeń. No i bilety zgarnia m.in. Mariusz, który przypomniał sobie pewną imprezkę dawno temu w Świnoujściu. Wynajęli pensjonat ze znajomymi, działo się naprawdę ostro. Na koniec wjechały różnego rodzaju bezy, słodycze, eklerki. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby puścić utwór Beastie Boys You Gotta Fight For Your Right To Party. No i domyślacie się, co się wydarzyło z tym całym bufetem. Także Mariusz, gratulacje, do ciebie trafiają bilety. Bilet podwójny, również do Pawła oraz do Adriana. A już za chwilę w parze z głośników m.in. Fall Out Boy Beat It.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Bardzo zacny kawałek Green Day'a, Basket Case. Słuchacie Pary z głośników. Tomasz Ambrozu Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja wciąż jestem na posterunku. Mówię styrany życiem prowadzący, no bo pamiętajcie, że ja co sobota zapraszam was na śniadanie u styranego. Od godziny 7 do 10 w soboty serwuję wam porcje gorących, pysznych, parujących bzdur, które wjeżdżają na stół w formie listy przebojów. Tak będzie w najbliższą sobotę. No a do tego czasu trwa i trwa mać tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. Tylko u nas, tylko z nami. Możecie zgarnąć bilety na koncert Gunsów. My z Sandrą w parze z głośników będziemy rozdawać wam je już jutro. Także póki co zanotujcie sobie numer telefonu 321-321-600. Pod ten numer będziecie dzwonić jutro, żeby powalczyć o bilety. Jakie będzie pytanie konkursowe? No to jeszcze wspólnie z Sandrą sobie ustalimy. Teraz, marząc o koncercie Gunsów, posłuchajcie sobie Ozziego, Dreamer w Antyradiu.

0: Granie takich kawałków specjalnie dla was to nie tylko przyjemność, to po prostu dzika rozkosz. Towarzysze Broni, Brothers in Arms, tym numerem ja się z wami żegnam. Moja towarzyska, koleżanka prowadząca, Sandra Hajduk-Popińska, pierwsza, ta lepsza połówka, pojawi się najprawdopodobniej jutro, także spokojnie, para z głośników w pełnym wydaniu od 16 do 20. No a po mnie zaraz Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno, no a po godzinie 20 makakofonia. Piotr Makak-Szarłacki zaprasza, co tam się będzie działo, jakie małpie figle, jakie dzikie harce będą się odbywały, to wszystko musicie sprawdzić sami, także sami rozumiecie, że nie warto kręcić gałką na radioodbiorniku, antyradio wciąż gra, a wy bądźcie przy nim. Całuję was ciule, tradycyjnie, trzymajcie się, do usłyszenia, buziaczki, pa pa.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
4: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
5: This song is called Don't Delete the Kisses.

pięknie zagrany. Zupełnie teraz inaczej chyba tworzy, inaczej wygląda, ale wtedy bardzo, bardzo dla nas zjawiskowo, przebojowo i pięknie rozgrywająca utwór za utworem. I tym utworem przywitaliśmy się z wami. 526. wydanie Zaraz będzie ciemno. Hodor już za gałkami, ja przed mikrofonem zmęczony bardzo, bo dzisiaj mieliśmy konkurs ofert, czyli gastroenterologia, pierwszy dzień, a będziemy jeszcze jutro i pojutrze o tym konkursie ofert jeszcze dzisiaj opowiem, bo to także niesamowite procedury i jeden z naszych ekspertów po prostu nie powstrzymał się, aby chyba parokrotnie powiedzieć, ale ten konkurs ofert przynosi emocji i ma tak super regulamin, że możemy po prostu to ustawić, aby jak kupić jak najlepszy sprzęt, jak najlepiej to wszystko skonstruować, aby firmy, które oferują sprzęt, mogły także poddać się tym naszym później sugestiom, aby pewne rzeczy zmieniać razem z nimi. To wszystko się odbywa przy aprobacie firmy. Dzięki temu nie kupujemy ceny najniższej, tylko kupujemy jakość najwyższą. Ale o tym za chwilę też będziemy rozmawiali. Dzisiaj przywitaliśmy między innymi w Warszawie deszcz. Jak u was deszczowo? Witaliście go? Ja z radością. Lunęło także. Ho, ho, ho. Ale ten deszcz potrzebny w związku z tym bardzo, bardzo mnie przynajmniej ucieszył. Do festiwalu 80 dni zostało. Przypominam 31 dzień lipca. Pierwszy dzień sierpnia festiwalowo będziemy się bawili, ale ja także co i raz przypominam wam, że taka chodzonka po Polsce może się już odbyć od 16 lipca. Jarocin Festiwal 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festiwal 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festiwal 31 sierpnia, o Festiwal 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal 13-15 dzień sierpnia. No po prostu można to sobie pięknie ułożyć, jeżeli ma się takie możliwości, żeby pognać w różne części Polski i takimi skokami kangura być i tu, i tu, i tu, i wszędzie oddać się pysznej muzyce. Moi drodzy, nasze pytanie dzisiaj konkursowe zbcmałpa.antyradio.pl. Trafiłem na tą kapelę i tak sobie pomyślałem, no jestem ciekaw, czy byście dobrze pamiętali, kto wtedy zagrał, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. Fajna opowieść o samej kapeli, ale to będziemy ujawniali w momencie, kiedy będziemy czytali odpowiedź. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? No to lecimy. Piękny rytm gitary. Zaczynamy. Znany hicior, ale w ich wykonaniu naprawdę na festiwalu pięknie zabrzmiał.

No właśnie, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Fajna opowieść o członkach tego zespołu, ale jak słyszeliście, zapowiedział to, czy są polszczyzną. To tak dla ułatwienia, już więcej nie podpowiem. Moi drodzy, ale właśnie tak międzynarodowo. Dzisiaj pomyśleliśmy sobie, żeby z wami porozmawiać o międzynarodowości festiwalu Poland Rock Festival. Czy spotykacie na festiwalu osoby z zagranicy? Czy zdarzyło się wam tłumaczyć im co i jak i o co w tym wszystkim chodzi? Bo to jest tak, że pytanie, my ich widzimy, my ich czujemy, my widzimy ich flagi, ale tak nieraz przez te wszystkie lata są o nich opowieści i zdarza się, że jedni przypadkowo nasz film, najpiękniejszy festiwal świata, najgłośniejszy film polski, Przystanek Woodstock, między innymi takich ludzi ze świata wyłowił, którzy mówili tak trochę klimatycznie, chciałem zobaczyć dużą imprezę w Polsce, no i mi się dobrze trafiło. Dobrze się trafiło, nieraz widać, że to absolutny przypadek. Nieraz są ludzie, którzy powtarzają ten pobyt jeszcze raz, którzy chcą być, którzy chcą tutaj przyjechać, bo wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Pokazują się w BDKR-ach opowieści o naszym festiwalu, popularnych, zazwyczaj wydawanych w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, i tam jest rozpiska wszystkich festiwali, które się dzieją na świecie. Za niektóre wiadomości trzeba zapłacić, ale niektóre pokazują się już bez żadnych takich anonsów, także z naszej strony finansowych, i nagle okazuje się, że już jesteśmy w takim obrębie festiwali, które się anonsuje, mówi się o nich, pokazuje się piękne zdjęcie, piękna wiadomość, że jest to niebiletowane, że przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi, wymienia się zespoły, jeżeli coś wiedzą, organizatorzy takiego BDKR-a to piszą, jeżeli nie, to po prostu zaznaczają, że taki festiwal jest, i na tle kilkuset takich festiwali objętych tymi wiadomościami, ten nas się wyróżnia chociażby tym, że nie ma biletów, no i zdjęcie także robi swoje. Siema Jurek, siema Hodor. Serdeczne pozdrowienia z całej ekipy. Słucham dzisiejszej audycji, muszę dorzucić coś od siebie w temacie gości z zagranicy. Przez lata działałem w sztabie WOŚP w Irlandii, choć od 5 lat mieszkam już z powrotem w Polsce, i tam to była norma. Informowaliśmy ludzi o tym, o co chodzi w Poland Rocku i w orkiestrze, zanim jeszcze w ogóle ruszyli w stronę lotniska. Jako były sołtys z wioski sztabów zagranicznych na festiwalu, uważam, że to miejsce ma naturalny potencjał, żeby takim punktem informacji do całego świata. Ludzie ze sztabów zagranicznych badają tyloma językami, że mogą najbardziej żywiołowo i z pierwszej ręki opowiedzieć każdemu obcokrajowcowi, o co w tym wszystkim chodzi. Dla nas to naturalne, że jak ktoś przyjeżdża z daleka i przeciera oczy ze zdumienia, to my mu tłumaczymy, że ten nasz najpiękniejszy to nasz najpiękniejszy świat. Wioska sztabów to idealne miejsce, żeby każdy gość z zagranicy dowiedział się, dlaczego tu jest tak wspaniale. Trzymajcie się, zaraz będzie ciemno, Christian Sołtys, a zamknij się. I to jest, Christian, fajny pomysł. Istotnie, może tam powinno być takim międzynarodowa litera i informacja. I jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś jeszcze bardziej z pierwszej ręki od was, to mogłoby to cudownie zabrzeć i mogłoby to fajnie spełnić swoją rolę, a my już teraz będziemy szykowali się zaraz na wyjazd do zlot sztabów zagranicznych, a więc po raz kolejny spotykamy się, po raz ósmy chyba, 22-25 dzień maja, Szkocja, Dundee, 97 uczestników z 35 sztabów z wielu miejsc na całej świecie. Moi drodzy, Wendet to kapela, która wystąpi u nas w czwartek 30 lipca o 16:40, pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu tegorocznego, Chaplinka Broczyno. We'll be right back.

Wended, moi drodzy, przypominam, 30 lipca, czwartek, pierwszego dnia, godzina 16.40, są jak zwykle gdzieś w pędzie, w związku z tym ta pora koncertu, no ale kto mówił, że będzie lekko 16.40, to prawie początek naszego festiwalu, w związku z tym będzie się działo. Cześć, dobry wieczór, kochany Chodorze i również Jurku i wszyscy słuchacze, również kochani. Dziś zimno, deszczowo i wietrznie, ale z wami zawsze gorąco, siema z Krosna Odrzańskiego, piękne dzięki. Takie sytuacje mam na co dzień, pisze Marta z Francji, gdyż chodzę do pracy w festiwalowych koszulkach. Często mnie ludzie pytają, co to za festiwal i gdzie. Jestem w stanie w wielkim skrócie w ciągu minuty wytłumaczyć po francusku historię festiwalu oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze jest zachwyt. Na festiwal przyjeżdżają ze mną mój mąż Stefek francuski od 2019 roku, a nasza koleżanka Black Lady Adama alias Adam Arena będzie w tym roku po raz piąty. Tak, wiemy, widzimy, podziwiamy ją. Zawsze nad naszym namiotem pojawia francuska flaga i zdąża się dość często z innymi, że inni Francuzi, zdarza się, wpadają, pogada. Ściskam wszystkich przy odbiornikach i nieustannie tęsknię. Marta z Francji, a ja ci powiem tylko Marta i wszyscy słuchacze, piękne koszulki prezentujemy na naszej domowej orkiestrze. Jutro także zaprezentujemy przepiękne gadżety, kolejne festiwalowe, ale zwłaszcza koszulki. Przy okazji czyszczenia magazynu zaglądajcie. Kolorowo, kolorowo, jeszcze raz bardzo kolorowo te koszulki po prostu wpadają w oko, a my w tym roku pofiglowaliśmy z tymi koszulkami jak nigdy. Najróżniejsze style, najróżniejsze pomysły. Każdy ściga następny, a jeszcze zróbmy tak, a jeszcze zróbmy na krótkie serie, żeby tego było dużo. I właśnie myślę, że w ten sposób będzie się to wam jeszcze bardziej podobało. Moi drodzy, my tu tak gadu, a tu już uwaga, koniec drugiego etapu Złotego Bączka. A więc uwaga, już teraz można oddawać w dwóch kategoriach zespoły polskie, zespoły zagraniczne. I teraz uwaga, od 11 maja do 1 czerwca głosowanie na trzy zespoły polskie i trzy zespoły zagraniczne. Głosowanie na stronie polandrockfestival.pl i są zmiany. Uwaga, są zmiany. Zmiany polegające na tym, że w pierwszej trójce zespołów polskich Nocny Kochanek 4990 głosów, Hunter and Hur Cantata 1836 głosów i Mrozu 1752 głosy, a więc no drugie i trzecie mogą powalczyć. Myślę, że tutaj Nocny Kochanek, ale nie mówmy ho, bo wszystko może się zdarzyć. Za to zespoły zagraniczne: Hanabi 2665 głosów, Pal Royal 2377 i uwaga, Dirty Shirt weszli to bardzo mocno na trzecie miejsce 1581 głosów, a więc w tej pierwszej trójce będziemy ich teraz wymieniali i na nich oddawali głosy, na co bardzo, bardzo liczymy. My spotykamy się już 29 i 30 maja na Browarze B, w Browarze B we Włocławku, na naszych eliminacjach. I moi drodzy, między innymi 17 zespołem, można powiedzieć czarny koń całego przedsięwzięcia, czyli zespół ADHD. Powiedzieliśmy, że no, chcemy ich usłyszeć na żywo. Narobili tyle szumu, że chcemy ich usłyszeć na żywo. Łatwo nie będzie. Mają także 16 kapel już wcześniej wybranych, bardzo dobrych. W związku z tym wszyscy będziemy pod takim dużym znakiem zapytania, jak to wygląda na żywo. Przed wami teraz uwięziony w piorunie ADHD.

0: ADHD pozwoliliśmy sobie, także podczas wyboru tej dzikiej karty zespół ADHD wyrazi swoich kilka uwag, kiedy wszyscy jako komisja jury słuchała i tak nie bardzo do końca wiedzieliśmy, co zrobić. To bardzo młodzi ludzie. Krystian, Stachu i Zuzia. Zuzia gra na basie. Krystian, ile pamiętam, wywija te wszystkie solówki na wiośle i Stachu z tyłu, który jest bratem Zuzi, gra na bębna. Wszystko nagrywane w mieszkaniu na dywanie i cały zespół w skarpetach, co jest czymś charakterystycznym. Natychmiast im wysłaliśmy nasze skarpety i liczymy, że w tych skarpetach pojawią się we Włocławku na naszych eliminacjach. Ale tak jak powiedzieliśmy, to granie na żywo, to granie przed publicznością, to granie także dla was i dla nas komisji powie całą prawdę, co tam się dzieje, jak sobie dają z tym radę. Ale moi drodzy, chciałem wam tylko pokazać, że to niesamowite zakochanie się w muzyce i jakby postawienie sobie od razu wysokiej poprzeczki szalenie mi się podoba, bo każdy inny by powiedział, macie na to czas, jeszcze urośniecie, albo wiekowo musicie do tego dojść. Nie, spróbowali, oczarowali nas, wiem, że oczarowali bardzo wiele osób w internecie. Nie chcemy im dać większej szansy niż inne zespoły, które prezentowaliśmy, dlatego pozwoliliśmy sobie nie puszczać całego utworu. 22 maja, w piątek, grają w Żarowie, Dni Miasta, plener, 30 maja, Włocławek, eliminacja na Poland Rock Festival. Sobota, 19 czerwca, piątek, godzina 18, Czeszów, Hotel Niezły Młyn, koncert z zespołem Traxton. 27 czerwca, sobota, Chwałkowo, Bangarang Festival. 28 czerwca, niedziela, Wrocław, Pasibus Festival. 15 lipca, środa, Zgorzelec. 28 sierpnia, piątek, Strzelno-Kujawsko-Pomorskie Festival Słodko-Fest. No powiem wam, że rozkład jazdy, taki porządny, godny kapeli, która po prostu gra. Będzie można ich wysłuchać na żywo, koncert ADHD na naszych eliminacjach w sobotę. W sobotę jeszcze nie wiemy o której, ale całą jakby rozpiskę budujemy, w związku z tym będziemy także was o tym informowali. Chcemy, żebyście się jak najlepiej w tym poczuli, żebyście także nam pomogli, aby ta ocena była jak najbardziej rzetelna i taka, żeby tam nikomu krzywdy nie zrobić, że może coś za wcześnie nie poszło, a może istotnie zasługują i będą tym prawdziwym czarnym koniem naszych eliminacji. Moi drodzy, i przyszedł czas także na to, aby przekazać wam pierwsze wiadomości dotyczące małej sceny. Panie Stefanie, proszę bardzo. Nie ma Stefana?
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Daria ze Śląska zagra w piątek 31 lipca o godzinie 21.40, a ten artysta zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 20.15.

Libali, czwartek 30 lipca o godzinie 20.15, a ta artystka zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 20.35. Mała scena, tylko z nazwy.

Ewelina Flinta, sobota 1 sierpnia, godzina 20.35. Muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę na to. Ewelina Flinta idzie swoją drogą. My nie mówimy, czego oczekujemy od artysty, chociaż pamiętamy Ewelinę Flintę jeszcze z wystąpień w Kostrzynie nad Odrą, jeszcze w Żarach, gdzie przepięknie grała kawery, ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi o samą Ewelinę Flintę, która bardzo jest aktywna w swojej twórczości, a jest takim, można powiedzieć, dzieckiem najpiękniejszego festiwalu świata. A więc jeszcze raz Daria ze Śląska. Piątek, 31 lipca, 21.40. Lipali, czwartek, 30 lipca, 20.15. Ewelina Flinta, sobota, 1 sierpnia, godzina 20.35. Mała scena tylko z nazwy i od tej pory, także za tydzień, kolejne zespoły, które zagrają na małej scenie, które my zaprosiliśmy, a przecież czekają nas eliminacje i tu także eliminacje wyłonią nam zespoły, które mają absolutną szansę zdobycia złotego bączka i później zagrania na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Czy spotkałem się z międzynarodowością na festiwalu? A i owszem, powiedział, napisał Irek, na załączonym obrazku flaga Kenii to 28. Polędrok Festiwalu, a dwa lata później zauważyłem ludzi z psem. Już w myślach komponowałem solidne OPR, ale odpuściłem, gdy zauważyłem flagę, ile dobrze pamiętam, Malezji. Peace, love and music, kochani, Irek spod Wadowic. Pozdrawiam serdecznie Adamarenem, Martem, ale mi Stefana z Francji, tak sobie myślę. Dlaczego się Irek powstrzymałeś? Trzeba po prostu spytać się, co ten pies tutaj robi, czy ma dobrą opiekę. Właśnie jest piękne zdjęcie. Ach, ile powietrza w tych zdjęciach naszych z najpiękniejszego festiwalu świata. Jako, że od 10 lat pracuję i mieszkam w Holandii, obserwuję, że coraz więcej Holendrów bierze udział w zimowym graniu Wielkiej Orkiestry. I są pełni podziwu, że można w tak pozytywną energią robić tyle dobrych rzeczy. W pracy pytają mnie, co mnie kręci w Holendroku. Przecież super kapele nie grają. Ja im pokazałam filmy i byli zdziwieni, że tyle osób przyjeżdża na festiwal i się super pozytywnie bawią. Planują kiedyś rozbić się, choć na chwilę u mnie w wiosce, by poczuć ten klimat. Więc to dobro idzie w cały świat naprawdę już. I niech wiecznie trwa w sercach wszystkich ludzi na całym świecie. Miłość, przyjaźń, muzyka, rock and roll. Kazik z Niderlandów. A ja przypominam także, że my już teraz pełni zespół, który się zajmuje tylko festiwalem, to tylko kilka osób, bardzo, bardzo pilnie pracuje nad wszystkim. Nad naszym biegiem. Już niedługo ogłosimy zapisy na bieg pod Iszczym z cukrzycą. Specjalna koszulka biegowa przygotowana, 3250 takich koszulek, bo na takim dystansie biegniemy i więcej koszulek nie ma, ale każdy może biec z nami. Wygląda to przepięknie, kolorowo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Wszystkie przepustki, to wszystko jest przygotowywane. Z antyradiem przygotowujemy wszystko to, co się ma wydarzyć na festiwalu, spotkania z artystami, nasze audycje, miejsce, gdzie także Antyradio będzie ze swoimi dziennikarzami rozmawiać z wami i przesyłać relacje z najpiękniejszego festiwalu świata. Dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo i na bieżąco dzisiaj was także poinformujemy o tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce, jak chociażby skrytkach. Sam jestem ciekaw, szukam tej kartki, czy jeszcze te skrytki średnie są, bo małych nie ma, największych nie ma, a czy średnie, sam jestem ciekaw. Siema Jurek, cześć Hodor. Jurku, muzyczna paka do mnie dotarła. Pięknie dziękuję oraz Hodorowi za jego zaangażowanie. Moja kolekcja jest coraz większa. Słucham muzyki przeważnie z komputera na słuchawka. Brakuje mi tylko tego z głośników, czyli uderzenia, kiedy to dźwięk przeszywa całe ciało. Lubiłem przychodzić na festiwal, na próby zespołów, kiedy to plac przed sceną był pusty i ta fala uderzeniowa z głośników, która zatrzymywała dech w piersiach. Lubię ten stan, siema. Mariusz Kompanowski z Lubiszyna. I Mariusz jest w otoczeniu naszych płyt i stoi ze słuchawkami na uszach, a więc kolekcja duża i oby przeszywała muza całą jego duszę. Orkiestra Dorosłych Dzieci, moi drodzy, zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 15, czyli w sobotę otwierają dzień sobotni i myślę, że to będzie także niespodzianka, bo Kuba mówi wyraźnie, te składy się zmieniają i na tych koncertach, które już się odbyły, Orkiestry Dorosłych Dzieci, te składy są istotnie różne, a więc liczymy na to, że także ten skład będzie fantastyczny na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Przypominam, sobota, 1 sierpnia, godzina 15.

Przypominamy eliminację do 32. Poland Rock Festiwalu. 29-30 dzień maja, to jest sobota, niedziela, tak? Dobrze mówię? Zastanawiam się. Słucham? No to byłem blisko. Piątek, sobota. Przyjdźcie już w piątek, w razie czego poczekacie do soboty. Nie, piątek, sobota. Tak, już teraz poważnie mówię. Start godzina 15.30, Centrum Kultury Browar B, Włocławek, ulica Łęgska 28. Piątek, laureaci eliminacji 20-25, czyli LOR będzie razem z wami w takiej pierwszej przerwie, a później gwiazda wieczoru Wojtek Szumański. W sobotę laureaci eliminacji 2025 Union, Kianion, a gwiazdą będzie Zenek Grabowski, czyli zagra na końcu, kiedy my już wtedy będziemy bardzo poważnie obradowali, które zespoły zaprosić na najpiękniejszy festiwal świata, na małą scenę, tylko z nas. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Chodora, i wszystkich radiosłuchaczy. Chciałem ci serdecznie podziękować za to, że jak byłem w areszcie śledczym Piotrków Trybunalski, to dałeś wsparcie dobrym słowem, kartami. Było to dla mnie bardzo ważne. Od 21 kwietnia jestem już na wolności i realizacją kolejnego marzenia będzie tegoroczny Poland Rock. Może uda mi się gdzieś ściskać ci rękę. Trzymajcie się wszyscy i dobrej energii. Róbcie swoje. Pozdrawiam, Mariusz. Cieszymy się, Mariusz. A więc, żeby tylko nie stało się nic, szanuj tę wolność, bo to jest po prostu teraz najpiękniejszy twój moment życia. Niczego nie skrzeń. Cześć, siema, Jurku, Chodorze, ekipo ZBC. Kiedy opowiadam znajomym obcokrajowcom o Poland Rock, to obserwuję na ich twarzach zdumienie, niedowierzenie. Jak to możliwe, że tak wielki festiwal jest niebiletowany? Dalej, gdy dopowiadam, że festiwal jest podziękowaniem za coroczną charytatywną zbiórkę WOŚ, to już w ogóle są pod olbrzymio pozytywnym wrażeniem. Wielokrotnie już spotkałem się na Poland Rocku, gdzie nasi Polacy zabierają ze sobą przyjaciół obcokrajowców, ucząc ich, jak zbijać piątki i rozdawać darmowe przytulasy. Do zobaczenia wkrótce na Poland Rock. Rock and Roll zawsze i wszędzie, napisał Logan. Dobry wieczór, napisała Agnieszka. Jurku, Chodorze, kochana ekipo, nie ma chyba wśród moich angielskich znajomych i przyjaciół osoby, która nie słyszała o fundacji, naszym finale i najpiękniejszym festiwalu świata. Nikt już nie pyta nawet, kiedy biorę urlop, bo wiadomo, że na koniec lipca, początek sierpnia, bo lecę do Polski. Cudownie, że pytają o festiwal i WOŚ, bo dzięki temu mają świadomość, że jak festiwal jest połączony z wolontariatem i akcjami dookoła finałowymi, którymi ja tu wszystkich spamuję cały styczeń. Zawsze widzę zaskoczenia, a wręcz niedowierzenie, że takie olbrzymie przedsięwzięcie jak Poland Rock jest imprezą niebiletowaną. Ale nikt nie dziwi się już po latach, że wracam tam jak do domu, zobaczyć i spędzić czas z moją festiwalową rodziną, naładować baterię muzyką i szczęściem. Z drugiej strony spotkałem obcokrajowców na festiwalu również, przyjeżdżają, bo słyszeli od społeczności festiwalowej, jak wspaniale jest tu być i sami chcieli się tego doświadczyć. Jeszcze tylko 80 dni, kochani, cudownej audycji serdeczności z Huddersfield, Agnieszka. No właśnie, pięknie napisane. Jak to się dzieje, że się tak dzieje? Ale tak to robimy. Finały robimy z pompą, z przytupem. Część osób nam to wyrzuca, ale tak robimy. Od samego początku właśnie tak, jak chcemy bawić. No i festiwal też tak robimy. I cieszymy się, że to doceniacie. Dikanda, moi drodzy, to zespół z eliminacji, który tak pięknie zagrał na małej scenie, tylko z nazwy, na ostatnim Poland Rock Festiwalu.

0: Giganta Zagrady 27 maja w Katowicach, 31 maja w Warszawie, 7 czerwca w Stryszawie, a wspomniana dzisiaj już Daria ze Śląska zagra 19 maja w Warszawie w Stodole. Daria ze Śląska, Lipali, Ewelina Flinta to trzech artystów, których dzisiaj ogłosiliśmy na małej scenie tylko z nazwy i już dostali bardzo dobre od was wsparcie, czyli że będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawili. Chyryk, chyba już wiem, czyli nasza zagadka. Killersów zagrali Motionless in White w 2024 roku. Zgadza się? Buziaki dla was. Napisała Nikola. Przeczytałem odpowiedź, więc domyśla się Nikola, że nie. Co te dzieciaki wyprawiają? No sztos po prostu. Oj, dadzą czadu we Włocławku. Napisała Basia. To jest informacja na temat ADHD. Tak, Basiu, czekamy wszyscy, żeby działo się i to bardzo, bardzo mocno. Dobry wieczór, kochani. Nie ma tygodnia, żebym komuś nie tłumaczyła idei WOŚ oraz festiwalu, a to dlatego, że noszę do pracy napoje we wszystkich kubkach, jakie mam. W jednym kawę, w drugim herbatę, w kolejnych dwóch wody, a jeszcze mam zapasowe w szafce, gdybym z jakiegoś powodu nie zabrała nic z domu. I nie ma sił, żeby ktoś mnie w końcu o te kubki nie zapytał, kto jeszcze o nich nie słyszał. Intryguje ich, jak co chwilę wchodzę z innym kubkiem, a każdy jeden bardziej kolorowy, a jeszcze mam smycz przy kluczach, breloki, a w najbliższym przywożę magnesy. U mnie pracy już większość wie, a ci, co nie wiedzą, to zaraz zapytają, bo nie wytrzymają. Ja jestem zawsze w gotowości, a najbardziej lubię, jak dociekają i mogę powiedzieć więcej niż podstawowe informacje w skrócie. Ściska mocno Karolina z Irlandii Północnej. Nie znam odpowiedzi na zagadkę. Wiadomo, że killersi, no ale kto, to na tym to polega. Witaj, Jurek. Za każdym razem, jak tłumaczę ideję Woodstocku, tłumaczę długie historie Wielkiej Orkiestry, kiedy jak to się zaczęło i dlaczego, kim jesteś i że jesteś dyrygentem Woodstocku, który ma taki wpływ na ludzi, że jak powiesz, żeby posprzątali, dasz im do tego kontenery, to pięknie wysprzątają. Jak powiesz, by się dobrze bawili, uważali na siebie nawzajem i mieli szacunek, zrobią to, co zawsze długa robota, tłumaczyć cała historia WOŚ i Woodstocku, że geneza nazwy itd., ale warto, bo może nóż a nóż ktoś się skusi, by pojechać. Byłem w Dundee 2 razy na turnieju karate, urocze miasto, choć miejscami wyglądało na trochę zapomniane. Pozdrawiam Bartek Jorgensen, Dundee, wspomniany przy okazji naszego zlotu sztabów zagranicznych, który się odbędzie 22 do 25 maja w Dundee. Przyjadą ludzie z całego świata. WW, moi drodzy, zagra we środę 29 lipca, we środę o godzinie 23.50 na takim specjalnym koncercie. 15 maja Warszawa, Okęcka Sala Widowiskowa, 20 maja Warszawski Dom Kultury KAD, 29 maja Będzin, stacja Arenda, 3 czerwca Warszawa, Kuźnia Kulturalna i u nas na małej scenie we środowym, specjalnym, pięknym koncercie 29 lipca, 23.50.
1: Twoja żałosna trąta dracja, więc leć, mówię ci, leć.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze

0: promocja. Nie hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owczyk.

najmniejsze i te największe, już ich nie ma. Zlokalizowane będą na pasażu handlowym. depozyty.polandrockfestival.pl. Pamiętajcie o prysznicach. Można już się teraz tak samo rezerwować camp@rockcamp.pl. Także parkingi, także można sobie rezerwować, ale z tego co wiem, także rezerwujecie swoje miejsca w okolicach naszego festiwalu, tam gdzie lokalni mieszkańcy organizują swoje parkingi. Trwają zapisy na 228 szkolenie pokojowego patrolu 22-24 maja, to wtedy, kiedy my będziemy w Dundee, to właśnie tam szkolenie, po prostu w Shadowie Men, szkolenie.pokojowypatrol.pl. No i Pyrkon, 19-23 czerwca w Poznaniu, tak samo zapraszamy pokojowy patrol i także, uwaga, trwają zapisy do medycznego patrolu, tak samo wchodzicie na nasze strony wosprg.pl, wygooglacie sobie medyczny patrol i także tam będziemy chcieli, jak co roku, pracować z wami, z wolontariuszami, ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz, centrum dowodzenia, zespoły terenowe, zespół scena, punkt pomocy medycznej, szpital polowy, zespoły wyjazdowe, grupa administracyjna. Szpital fantastycznie działa, pomaga wam bardzo, już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Po prostu to super, super funkcjonuje. Super wiadomość, Daria jest mega, moja żona Ania uwielbia ją. A mimo, że w moich żyłach płynie punk rock, to przemawia do mnie jej twórczość. Niesamowity utwór wykonuje razem z Wojciechem Wagleskim. Chciałbym podziękować ekipie Rock Camp za pomoc w realizacji mojego nietypowego zamówienia. Trwało to chwilę, aby w efekcie końcowym wszystko zostało dograne na plus. Dzięki wielkie, niech moc muzyczna będzie z wami. I tutaj Paweł wspomina dzisiejsze ogłoszenie. Daria ze Śląska, piątek, 31 lipca, godzina 21.40. Lipa Lee, czwartek, 30 lipca, godzina 20.15. Ewelina Flinta, sobota, 1 sierpnia, godzina 20.35. To nasze dzisiejsze ogłoszenia małej sceny tylko z nazwy. Natomiast w dzisiejszej audycji nie mogę się wypowiedzieć, bo nie miałem takich sytuacji. Natomiast chciałabym podziękować i pozdrowić wszystkich uczestników wczorajszego charytatywnego biegu Wings for Fly. Było nas ponad 300 tysięcy na całym świecie. Pierwszy raz biegłam dla tych, co nie mogą, ale razem z tymi, co swoje kilometry kręcili na wózkach inwalidzkich. Wspierałam ich dobrym słowem, kiedy obok mnie przejeżdżali, a łatwo w tym słoneczku, co świeciło, nie było. Co za wspaniała atmosfera biegu i poczucie, że jesteśmy wszyscy razem i możemy zrobić coś dobrego, jest super. Adam Małysz dorwał mnie, kiedy przebiegłam 15 km, 450 metrów. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Przy okazji, moi drodzy, główny szlak sudecki, 444 km w 120 godzin. Start 30 maja w Świeradowie-Zdrój. Zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Krzysztof Chlebowski i Stanisław Homan. 30 maja w Świeradowie-Zdrój wyruszają. 444 km w 120 godzin. Tak samo trzymamy kciuki, bo to są takie rzeczy na wytrzymałość, które mi niesamowicie imponują, że ktoś po prostu chce i pobudza tym wyobraźnię innych. Alba Rosie, moi drodzy, wystąpi na dużej scenie w piątek 31 lipca o godzinie 21. zbcmałpanty.radio.pl. Mówimy o zagraniczniakach, których spotykamy na festiwalu, albo zagraniczniakach, którym tłumaczymy, co to jest festiwal, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

A takie nazwy coś wam mówią? Gastroduodenskop diagnostyczny na przykład, 61 sztuk. Gastroduodenskop zabiegowy, 25 sztuk. Kolonoskop diagnostyczny, 31 sztuk. Kolonoskop diagnostyczny pediatryczny, 45 sztuk. Minia endoskopowa, szafa endoskopowa, kompletna wieża endoskopowa. Dodatkowo część urządzeń, które będziemy kupowali, które kupujemy. Dzisiaj kupiliśmy 136 urządzeń za sumę 24 milionów 64 tysięcy 804 zł 56 groszy. Zrobię taki króciutki filmik do siebie na Facebooku, gdzie pokazuję, jak to wygląda, jak siedzimy z ekspertami, jak nie przekazujemy nikomu pieniędzy. To my kupujemy, więc żeby to wszystko zorganizować, trzeba to zrobić bardzo, bardzo porządnie i trzeba to zrobić bardzo profesjonalnie. I z tego można powiedzieć, słyniemy, że już od 34 lat, organizując konkursy ofert, kupujemy najlepsze urządzenia. A sam przy tym się bardzo dużo uczę, wsłuchuję się, jak te urządzenia działają. Przez te 34 lata byłem sam świadkiem, jak się zmieniają technologie w tak popularnych urządzeniach, jak rentgen, jak tomograf komputerowy, rezonans komputerowy, czy rezonans magnetyczny, czy bardzo znane urządzenie, jakim jest USG. To są po prostu coś kompletnie innego od tych urządzeń i ich możliwości sprzed 30 lat. No, można sobie porównać nasze chociażby telefony i ich możliwości. A więc taki sprzęt kupujemy i to jest bardzo ważne, kiedy wam o tym mówię, bo tak to organizujemy w ten sposób. Najpierw robimy huczny finał z przytupem, no taki, żeby po prostu pan, który wynosi patelnię z IKEA, też się mógł nadziwić. Jezus kochany, co im tam robią? Dlaczego oni robią taki szum? No właśnie po to, aby później zorganizować tak profesjonalne zakupy i te pieniądze bardzo dokładnie rozliczać. Jutro dalszy ciąg, eksperci przyjeżdżają z całej Polski. Najczęściej są to ludzie, którzy będą w swoich klinikach, szpitalach używali tego sprzętu, a więc bardzo dobrzy fachowcy. Cały nasz zarząd fundacji, nasza fundacja, filmujemy, siedzimy tak długo, aż wszystko, co zaplanujemy, wszystkie te konkursy ofert będą przeprowadzone. We środę będziemy was informowali, jak wszystkie zakupy przebiegały. Jest najpierw suma, którą musimy zarezerwować na to wszystko, a później cieszymy się, że kupujemy to za mniejsze pieniądze. Chociaż czasy są tak zwariowane, że trzeba na wszystko się nastawiać, na to, że przy realizacji tego zamówienia za parę miesięcy, a nieraz nawet za rok, jak mówimy o rezonansach czy tomografach komputerowych, wszystko się może zmienić, co sami widzicie, jeżeli chodzi o to, co wlewamy chociażby do naszych samochodów, żeby jeździły. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, to miałem taką sytuację na naszym festiwalu. Tłumaczyłem, że nie wolno nosić szklanych opakowań na teren festiwalu. Jurku, czy mogę mieć do ciebie małą prośbę? Ja ją przeczytam. Chciałbym w imieniu organizatora zaprosić na Miłek Festiwal Dębno, który odbędzie się na początku lipca w dniach 2, 3, 4, 5 dzień lipca. Jeśli chodzi o zespoły, to na pewno co niektóre będą znane naszym bywalcom. A line-up jest następujący: Malik, Montana, The Windows, Arkanoego, KSU, Wilki, Karolina Ripper, Sztywny Pal Azji, Happy Set oraz Dobre Przejścia. Chciałbym prosić w imieniu organizatora o polubienie wydarzenia na Facebooku. Cieszymy się, że takie wydarzenie jest, więc powiedziałem, tak jak już zapowiedziałem, wpiszemy sobie to do naszego rozkładu. Ja będziemy także mówili o festiwalu. Słyszę już Happy Set, tak mi się wydaje, moi drodzy. Sobota, 1 sierpnia, godzina 00:00. No, będziemy zmęczeni. Będziemy cali z sercem na dłoni po paru dniach naszego bycia razem. I Happy Set razem z nami. Happy Set, zbc@radio.pl.

0: tobą razem.
1: Będą kończyli prawie cały nasz najpiękniejszy festiwal świata. Zagrają 16 maja Kraków, Klub Studencki Żaczek, 20 Wrocław, Juwenalia, 21 Wrocław, Juwenalia, 22 Warszawa, Amfiteatr Polskiego Centrum Kultury, Fun Loving Criminals, 21 maja Kraków, Klub Kwadrat, 22 maja Warszawa, Stodoła, a kapela ze wsi Warszawa, która rozpoczęła naszą drugą godzinę, 23 maja w Słupsku, a 30 maja Rzeszów, Regenat, Wisłokiem. Cześciurek, u nas w obozie jest zawsze wielokulturowo i kiedyś wśród zgiełku pięknych ludzi na festiwalu znaleźliśmy pewnego Leonardo i tak już został. Co roku przyjeżdża z Półwysu Apenińskiego ze swoimi znajomymi, ciąsuje nas włoskimi specjałami, które sam hoduje na farmie, a nasza kartonowa tablica wypełnia się kolejnymi miejscowościami. Oczywiście są pod przeogromnym wrażeniem tego, co się dzieje na festiwalu. Pozdrawiam Leo, Alessandro, Luigi. Siema piękni ludzie, czy zdarzyło mi się komuś z zagranicy tłumaczyć, czym jest Poland Rock Festival, napisał Maciek z Bormow Ex In Libro. No pewnie, we wtorek zacząłem nową pracę i jedne z pierwszych pytań było, dlaczego tak naciskałem na potwierdzenie urlopu w danym terminie przed podpisaniem nowej umowy. I tutaj wjechał filmik po angielsku Owoś na YouTubie i After Movie po festiwalu w zeszłym roku. Wszyscy w szoku, jakie to piękne. A festiwal za darmo, ale jak? Teraz chyba będę miał konkurencję osoby do urlopu w tym samym czasie za rok. Zagadka, no też Motionless in White, Poland Rock 2024. Przypomniała mi się taka sytuacja. Kostrzyn, piątkowy poranek, asfaltowa droga po środku pola. Nad nią widok na wzgórze gęsto zasawione namiotami. W obu kierunkach suną tłumy kolorowych ludzi. Na środku drogi w kompletnym oszołomieniu stoi dwóch nastolatków. Właśnie przybyli. Plecaki z przytroszonymi karimatami, śpiwory i namioty w rękach. Stoją i wytrzeszczają oczy. Podchodzę i pytam, czy może trzeba im czymś pomóc? A oni, pokazując palcem na moje fioletowe włosy, pytają, czy to tylko na festiwal? Nie, mówię, ja tak chodzę do pracy. Młody, wskazując ruchem ręki ogrom ludzi wokół. No to gdzie wy się wszyscy chowacie przez cały rok? Kochamy was, Pacia, Alan, Minora, buziaki dla Chodora. Gdzie wy się chowacie? I słuszne bardzo pytanie, ponieważ istotnie jesteśmy w rozproszeniu, ale kiedy jest godzina 00, pojawiamy się wszyscy bardzo razem, ale jeszcze tutaj takie bardzo, bardzo piękne z życzeniami. O, już mam, oczywiście. Wielkie dzisiaj zagadka, wielkie nie wiem, Jacek Klej. Niezliczona ilość rozmów na temat festiwalu, z niedowierzeniem, że za darmo. W pierwszej chwili pewnie myślą, że to taki mały festyn. Zazwyczaj zachęcam, zerknijcie na YouTube. I wtedy to jest niemożliwe, taki tłum, sorry Jurek. Napływ z zagranicznych gości to trochę nasza wina. Ha, ha, ha. Porozrzucani po Europie i świecie, ubrani w kolorowe, przyciągające oko festiwalowe koszulki, jesteśmy ambasadorami festiwalu i działań fundacji. Dziś leniwy, sofy dzień, pozdrawiamy Kryjasia. I przyznaję wam, Kryjasia, że tak to właśnie jest. Jesteście ambasadorami, nasze koszulki przyciągają wzrok, a tegoroczne, oj, jutro oglądacie domową orkiestrę, bo będziemy je prezentowali. Pod skryptum, dziś urodziny ma najlepsza z mam, Urszula, wszystkiego najlepszego. No to w takim razie Fun Loving Criminals, który był właśnie wspomniany jako nazwa klubu, a tutaj tak zagrali przepięknie w 2022 roku. See, I walk up to the teller, I give her my letter, she gives me the loot. We hook it up, lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is this some karmic chi love thing happening here, baby, or what? About that time, I drink to my hand, said it's time to go, you know. It's out the door, we go back to the ride. Frank inside and alive, and off we drive. See, I hurt my lower lumbar, you know, we never get far. Fucking around with a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Now I was driving, cause I had to talk to my man about it. I don't know anything about it, fucking set up.

Frank.

Piękny temat audycji. Cóż mogę powiedzieć na temat Woś i tego, czym jest, jaką funkcję spełnia i jak zmienia życie ludzi? Opowiadam wszystkim moim angielskim znajomym. Pracy wszyscy wiedzą, że wspieram Woś i bardzo to szanują. Wielu z nich ma serducha Woś na swoich kubkach i bidonach. Wiedzą, że w każdy piątek będę paradować w Wośowej koszulce i bardzo ją podziwiają. Zdarzył się nawet jeden podwykonawca, który jak usłyszał ode mnie całą historię finału, to już chciał wpłacić pieniądze i jechać na Poland Rock Festival. A to był dopiero kwiecień. Wiadomo, że Woś jest rozpoznawalny na całym świecie. Wszędzie, gdzie są Polacy, tam również się niosą wieści o najpiękniejszym festiwalu świata. A tak poza tym, to już tylko 80 dni zostało do festiwalu. Skrytkiem wykupiłam, więc spokojnie można jechać. No i 10 dni zostało do zlotu sztabów zagranicznych. Jurku, do zobaczenia w Szkocji. Pozdrawiam Violeta z Bormow. Bardzo, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. Siema, kochani. Oj, ten festiwal jest międzynarodowy, bo widziałem ludzi z zagranicy. Sam przylatuję jako patrolowiec z Anglii na festiwal i spotkałem ludzi z innych krajów na festiwalu. I zawsze im się podoba i świetnie się tam znajdują. Pozdrawiam Grzesiek z Olsbury. Witajcie, tutaj honorowy dealer czekolady. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Z międzynarodowością miałem do czynienia od pierwszego kontaktu z Woodstockiem, a więc od 2015 roku wyłącznie to, ile jest tam ludzi z innych krajów, jest po prostu niesamowite. Ogólnie w tym roku mój ojciec 27 lipca w poniedziałek będzie miał swoje 60. urodziny, które będę chciał zrobić na Woodstocku. To dzięki niemu tu jeżdżę i to on mnie namówił w 2015 roku. Ojciec sam jest rokowcem, jeździł na stary Jarocin i tutaj mała prośba. Chciałbym tacie zrobić mały prezent, a więc jednorazową wejściówkę na backstage festiwalu w zaplecze dużej sceny i ogólnie backstage, czy byłaby taka możliwość. My już będziemy od wtorku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Aniże fotka sprzed odebrania świadectwa 2 lata temu na najpiękniejszym festiwalu świata. Może jeszcze tata zaśpiewa, co? No dobrze, pomyślimy o tym. Odkładam twojego maila, ale to wiesz, no nie jest takie łatwe. Ja tylko przypominam, eliminacje do 32. Poland Rock Festiwalu, Seni i Inne, How We Meet, Atmosfer, Maciej Rozynek, Zuta, Basia Giewont, Serpents.pl, Wirażko, Cafe Trauma, Ciepłe Breaki, Czeslow, Gnom Elektron, Lej Mi Pół, Lustra, My Own Abyss, Red Lass, Trackstone i ADHD. 17 zespołów wyliczyłem, które będą występowały 29-30 maja. Browar B we Włocławku, 15.30. Ruszamy, wstęp wolny, free i bawiąc się wybieramy kilka zespołów. Jeszcze dokładnie nie wiem, co nam odpowie zagranica. Czy będzie tych zespołów 3, a może 5, a może 6. Na pewno Dżem piątek 31 lipca w nowym składzie zagra o 19.30 na dużej scenie.

Też bardzo jestem ciekaw, jak te koncerty zabrzmią. Zawsze drzem grający, no, dodawał takiego niezwykłego dreszczu emocji, ponieważ ściągał was wszystkich i przez te wszystkie lata z różnymi wokalistami zawsze to brzmiało i zawsze pozostawało po sobie takie długie echo dżemowego grania. Trwają zgłoszenia na ASP, moi drodzy. Czekamy na zgłoszenia asp.polendrockfestival.pl 3 czerwca dostaną wszystkie zgłoszone organizacje od nas odpowiedź, kogo zapraszamy do nas. To jest miejsce niezwykle energetyczne, niezwykle ważne. Dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Dwa takie trakty wasze piesze do chodzenia, czyli trakt organizacji pozarządowych, gdzie zbliżamy w stronę małej sceny tylko z nazwy, w stronę naszego ogromnego supermarketu, który zaopatruje, który przytula was do dobrej kawy, do dobrego śniadanka i który jest czynny przez cały czas. I drugi trakt, gdzie mamy obok Poczty Polskiej, gdzie możemy wysłać piękne kartki, które już zostały zaprojektowane, nakleić tam nasz znaczek, trafić na cały pasaż handlowy, cały także pasaż, gdzie możecie spożyć jedzenie i także już o tym jedzeniu będziemy mówili, bo będziemy znali już za niedługo dokładny rozkład jazdy, jeżeli chodzi o menu, a lubimy o tym mówić. Także nasz przepiękny, kolorowy sklep, dzięki któremu także możemy ten festiwal organizować, bo musimy szukać sponsorów, musimy szukać partnerów, musimy szukać tych wszystkich, którzy są w stanie pomóc nam, aby ten festiwal nadal był, jak tutaj czytamy w tych mailach, zadziwiający dla ludzi z całego świata, niebiletowany. No jeden naprawdę z niewielu, kiedy oglądamy te bedekery, na których jesteśmy, w środku opowieść o naszym festiwalu, to informacja, że nie ma biletów, no dosłownie jest na chyba palcach jednej ręki można policzyć te festiwale. Jest ich ogrom, które ruszają wczesną wiosną, kończą się późną jesienią w całej Europie. No i ta miła, przemiła, piękna opowieść o tym, że u nas nie. U nas biletów nie ma, z czego jesteśmy, tak jak mówię, mega, mega dumni i chcemy to utrzymać, łącznie z tym, że będziemy razem wszyscy o ten festiwal dbali, no bo taka przecież jest jego rola, abyśmy się wszyscy tam jak najlepiej czuli. Na to dobre samopoczucie i na to, żeby tego deszczu trochę popadało. Musimy wytrzymać. Potrzebnie jest i tyle. Hodor też macha głową, bo my wiemy, o trawie możemy rozmawiać długo, bo trawa to trawa. Ona wymaga także wsparcia, także i dobrej wody. Kimani Marley, moi drodzy. Przepiękny koncert z 2014 roku. Posłuchajcie, jak to niesamowicie zabrzmiało.

Kochani Jurku i Chodorze, prawie codziennie mam coś festiwalowego lub orkiestrowego na sobie lub ze sobą i zdarzyło mi się tłumaczyć ludziom z zagranicy, ale i z Polski. Jaki to piękny i kolorowy festiwal. Nawet gdy mam dzień introwertyka na takie pytania, zawsze serce zabije emocje. No to i opowiadam i zachwalam. Ale cudowne ogłoszenie daliście Welina Flinta na Woodstocku, to moje marzenie. Jaram się jak infolinia w pierwszej edycji Idola. Kolejne marzenie to, żeby zaśpiewała nadzieję z orkiestrą dorosłych dzieci. Podsuńmy im ten pomysł, ściskam Asia Strzebiszewa. Kochani, dzisiejsza audycja to przepiękne ogłoszenie Eweliny Flinty. Pamiętam jej występ w Żarach. Spełniliście tym ogłoszeniem moje marzenia. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o temat audycji, to rok temu w Palermo dziewczyna w sklepie pytała, co oznacza serduszko na mojej koszulce, torbie, spódnicy. Wytłumaczyłam, że jest w Polsce taka fundacja, która pomaga dzieciom. Wspomniałam też, że organizujecie latem festiwal. Zaprosiłam dziewczynę, żeby przyjechała to zobaczyć na własne oczy. Powiedziała, że już kilka razy widziała to logo i się zastanawiała, o co chodzi. Ściskam was mocno. Jeszcze chciałam wam wszystkim podziękować za życzenia urodzinowe. Kocham was wszystkich. Marta i Lużonka. Ja nie wiedziałem, Marta, że nie piszę do ciebie, napisałem do kogoś, ale chyba ci przekazali ode mnie od Chodora życzenia i wszystkiego dobrego twoje najpiękniejsze, jakie tylko mogą być. W tym roku będę pierwszy raz. Zawsze było coś na nie. Koniec wymówek. Jadę z córkami 18-14 lat. Razem mają 32, czyli nie ma wyjścia. Już sprawdzam namioty. Pozdrawiam. Wojtek. Siema kochani, zapisy na bieg jeszcze nie ruszyły. Pozdro, Ksawery z nim. Damy znać i na pewno nie ruszą poza naszą audycją. Damy znać i spokojnie ruszymy wszyscy razem. Piotrek Miętosa. Cześć wszystkim. Jasne, że tłumaczyłem osobom z zagranicy, o co w tym wszystkim chodzi. Najchętniej tym na miejscu, jak tylko mogę, to uwielbiam mówić po angielsku. Chyba już wszyscy wiecie, że ja kocham mówić. Tylko jak to jest, że jak widzę Jurek ciebie, to wiem, że zawsze się spieszysz i próbuję coś sensownego powiedzieć i zawsze mi się po... no i tak dalej. Nieważne, jest przed 22, także no, pozdrawiam serdecznie Piotrek Piętosa. No to musi się tak skupić, żeby istotnie żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Tu jeszcze mam taki jeden wpis na festiwal, więc go wpiszę. 3-4 dzień lipca, goniąc rok na bagnie i tutaj dostaliśmy całą rozpiskę od Krzysia, który czeka na plakat. Poszukam jeszcze, zapisałem jeszcze raz. 31 festiwal, plakat z festiwalu znaleźć i ci wysłać, ale dopiszemy jeszcze ten jeden festiwal na naszych adresówkach. A moi drodzy, Mysłowic zagra w czwartek 30 lipca o godzinie 00:00, czyli ten czwartkowy, niesamowity.

Ja przypominam, że muzykę możecie wysłuchać bez zagadywania na kanale muzycznym. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Przepięknie napisałeś, Nina, do nas. Jak najbardziej trzeba mówić, trzeba krzyczeć i chwalić się. Ostatnio z dumą opowiadaliśmy o festiwalu i działalność fundacji naszym znajomym z USA, Minnesota. Byli bardzo zainspirowani, dopatrywali się o szczegóły, a my z dumą filmowaliśmy festiwal naszymi fundacyjnymi koszulkami. A co do tegorocznego najpiękniejszego festiwalu, cudownie wygląda ten tegoroczny line-up. No normalnie ślinka leci, a tu jeszcze w koszyku Daria ze Śląska. Bardzo się cieszymy i z wdzięcznością za super podejście do debiutującego zespołu ADHD. To jest właśnie wiara w młodego ducha rock'n'rolla. Ja też wczoraj goniłam się z kapitanem Wąsem, Wings for Life. Wszystko, co łączy nas w duchu, empatii, jest warte naszej energii. Buziaki, ukłony dla całej fundacji, za coraz to nowe zakupy z konkursu ofert. Szacunek ogromny, samo się przecież nie kupi. Uściski dla rodzinki, nie na odwrócił w mokrej. Posłuchajcie naszego podkładu, bo to była nasza zagadka. I jeszcze napisał, jest jeden, jedyny język na Poland Rock, to język miłości, przyjaźni, muzyki, rock'n'rolla. Pozdrawiam młody z Gliwic, bardzo, bardzo też dziękuję za tego maila. W ogóle dziękuję za wszystkie maile. Rozwiązanie zagadki, posłuchajcie jeszcze przez chwilę. Mati L. Rosiński, moi drodzy, be my. Nie było prawidłowej odpowiedzi ani jednej. To się pierwszy raz nam zdarzyło. Panowie, w 2014 roku mieszkańcy Francji, uczący się muzyki w Londynie, Ed Sheeran mieszkał razem z nimi w domku, bardzo się tym chwalą. No i wskoczyli z taką piękną muzyką, grając między innymi Killersów. Ten przepiękny numer, jeszcze przez chwilę. Pełni niesamowitego takiego ruchu scenicznego i w ogóle. Mam taką przyszywaną rodzinę o nazwisku Rosińscy i nawet pomyślałem sobie, może i też mają swoje gdzieś tam czujki we Francji, ale to już jest inny czas, więc nie kojarzyli Rosińskich z Gdańska, ale nazwisko mi bardzo bliskie, w związku z tym wyskoczyli mi w moich muzycznych magazynach i pomyślałem, że ta zagadka może być fajna. No posłuchajcie, no zasuwali bardzo pięknie. No dobrze, nie ma prawidłowej zagadki, przykro mi bardzo, nie ma prawidłowej odpowiedzi na zagadkę. W związku z tym ja się żegnam, a przy okazji GM 16 maja Białystok, 17 Biłgoraj, 22 Jelenia Góra, 23 Kraków, 30 Czerwonak, a 7 czerwca Koźmin Wielkopolskia. Mysłowic, Białymstoku 15 maja, 16 Gdańsk, Technikalia, Wolf Alice zaczęła i ona kończy przepiękną muzą 2022 rok. Trzymajcie kciuki za jutrzejszy dzień. Kupujemy, bo jak to napisała Nina pięknie, samo się nie kupi. My to robimy. Nie przekazujemy pieniędzy. Kupujemy sprzęt, dbamy o to do samego końca. Ale jutro domowa orkiestra, premiera o godzinie 11. Bądźcie razem z nami, bo to po prostu także moc różnych dobrych wiadomości i ruchomych obrazków. Kochamy was bardzo, trzymajcie się i makak, wchodźcie na makaka, przyszedł, przywitał się, więc jest i będzie razem z wami zaraz po nas, po godzinie 22. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkie króliczki, cześć.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
9: Hello, this is Schneider from Rammstein. We are listening to Makakafonia. Baby, have fun.
10: Idę nocą smutnym łodziakiem przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się łodział, wszak był u Bukieta. Wtem podchodzi do mnie Bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie, przepraszam, mnie ten los spotyka? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, od takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, przez

pracy biłby Fredzia. A ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobaty.

Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

wsparcia szukam sam. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego taki lew, przepraszam, wieść ma życie błogie? Dlaczego nie mam ja, przepraszam?

0: to co chciał, naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpom pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy. Życzę Wam wszystkich.

0: Pan, który tu przychodził wcześniej, oznajmił mi właśnie, że nagrywa audycję w razie czynności procesowych, także tego rodzaju człowiek.
1: Ale procesowych do czego?
0: Znaczy, że ze mną, nie? Tam jakby się miał procesować.
1: On się ma z tobą procesować?
0: Znaczy, no tym grozi, nie?
1: Rozumiem. Ja ci nie będę groził, ja mam prośbę uprzejmą do ciebie, bo okazało się, że nasz miłościwie panujący dyrektor programero, pozdrawiam serdecznie, słucha makakofonii Baby Have Fun.
0: Tak.
1: Liczę na to, że nie tylko z obowiązków służbowych. Generalnie napisał do mnie, że nie możesz kończyć swojej wypowiedzi na antenie antyradia tym cudownym zdaniem.
0: Tak.
1: Bo rozumiem. Się Krajowa Rada Radiofonii przypieprzy o kryptoreklamę czy coś i pójdziemy z torbami.
0: Dobra, to będzie tylko wierszor wtedy.
1: Poczekaj, ja sprawdzę tylko, czy przypadkiem jakimś cudem Renia jest na drugiej linii. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Cudownie. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia. Mojego kolegę Karola, jego siostrę Renatkę, Emilkę, Aleksandrę, całe kółko antyręczowe, wszystkich słuchaczy oraz moich znajomych. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Byłem przygotowany, liczyłem na to. Proszę, jestem gotów.
2: W ten majowy wieczór Makakuś ma z biletami na koncerty rockowe Wór. Słuchaczom za udział w konkursie je chętnie rozdaje, bo moje życie z rokiem i antyradio nigdy nie ustaje.
1: To, moi drodzy, jest zachęta do dzisiejszego naszego spotkania. Faktycznie mamy bilety do progresji na 14 kwietnia, ale wrócimy do tego tematu. Bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, Reniu, i stosunkowo udanego tygodnia oczywiście.
2: Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego, to pa.
1: Pa. A ty masz jakiś wierszyk dla nas?
0: No, nie dzwoniłbym nieprzygotowany.
1: To ja jestem gotów.
0: No, nazywa się inwigilacja. Wycieranie stolików, swoista inwigilacja. W DPS-ie wycieranie szuflad. A wokoło mnie głowy pełne nonsensu, żadna nie jest w stanie dostrzec intelektu. Wycieranie stolików, zaglądanie do szafek, ciągłe sprawdzanie, co się dzieje w pokojach. Toż to inwigilacja, na którą muszę się godzić. Inwigilacja w domu pomocy społecznej. Koniec, dziękuję.
1: Zrobili ci ten przeszukanie pokoju?
0: Tak dyskretnie, delikatnie robią to regularnie, nie?
1: Okej.
0: A zaglądanie do pokoju to jest po prostu chleb powszedni. To się dzieje kilkanaście razy dziennie, nie? Co godzinę tak średnio. Także, że wiesz, prywatność to jest dobro luksusowe tutaj, nie?
1: A ty ukrywasz swoje podsłuchiwania antyradia, czy nie?
0: Wiesz co, jestem w tak dość komfortowej sytuacji, że...
1: Nie musisz.
0: No, właściwie to nie muszę, nie? Zresztą oni nie wiedzą o antenie, o moim blogu, o... Wiesz, jakieś takie rzeczy tam. To są ludzie, którzy przychodzą do pracy, kończą pracę, wracają do domu, wypiją browara i kładą się spać.
1: Oj tam, może nie piją. Dobrze, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
0: No, wzajemnie. Cześć.
1: Buzia kipa. Moi drodzy, uznałem, że dzisiejszą makakofonię rozpoczniemy zupełnie inaczej niż zwykle. Bo to nie będzie takie stricte heavy metalowe, rockowe, tylko delikatniejsze. Bo dzisiaj, w sensie 11 maja, ale 1981 objawił się piąty album Grace Jones Night Clubbing.

0: Doom, that was especially for you. Happy birthday. A ponieważ to był utwór Czas, 22 minuty temu minęła 22. Moi drodzy, ten uroczy mężczyzna, który rozpoczął dzisiejszą makakofonię Baby Have Fun, pojawił się przed Grzesiukiem. Jest jubilatem. Gra na perce, jest ojcem, współzałożycielem zespołu Rammstein. Ma ksywkę Doom, ponieważ z kolegą, który gra na gitarze, lubili spędzać czas przy tej grze. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Cześć, Paweł z tej strony. Dzwonię właściwie z drogi, bo jestem w podróży z Wrocławia.
0: Z Wrocławia dokąd?
1: A w stronę Trzebnicy jadę w tej chwili.
0: Rozumiem, dobrze. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wieczór.
0: Szerokiej mam drogi. Ty masz wierszyk.
1: Mam wierszyk.
0: Dobrze, okej. Okay. Nie, przepraszam, ale ja po prostu się nie spodziewałem, że to się rozrośnie do amoku społecznego w Polsce. Ale dobrze, cudownie, jestem wzruszony, naprawdę. Renia, to wszystko przez ciebie. Proszę, ja jestem gotów.
1: Rozbawić, okej. Okay. Hello, makak, włącz przestery. Zostaw. Chyba mówca na antenie, wypuść dzisiaj moc na scenę.
0: To zaraz moment będzie, przepiękna moc na scenie. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię. Ej.
0: Szerokości, stosunkowo udanej nocy. Uważaj na siebie, pa.
1: Stosunkowo dziękuję, pa.
0: Moi drodzy, znaczy bez zbędnych wstępów, po prostu to jest niedopatrzenie, że poznałem ten utwór tak późno. Jakoś nie może ode mnie się odczepić w ogóle.

zabiba, lecz jak mogłaś odejść tak bez słowa niegodnie?

0: and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: O kurwa. Muszę inaczej ugryźć ten sutek. Cześć, tu Krzysiek Gońda z zespołu Taraban. Z niejednego pieca jadłem chleb, ale z takiego suta nigdy nie piłem mleka. Makakofonia. Baby, have

Bardzo ładnie, bardzo elegancko, też ci dziękuję. Szkoda, że cię nie ma wśród nas anymore. Dlatego teraz The Amy Winehouse Band tylko występuje. To była Amy Winehouse ze swoim zespołem na żywca w utworze Rehab. Pojawi się w progresji 14 kwietnia. Za 4 dni. I co? Będzie można obejrzeć ten... To jest wieczór wspomnień w zasadzie. Tak oni to zapowiadają, że to nie tylko muzyka, ale zdjęcia, rozmowy o niej i tak dalej. Czyli to jest kierowane do żelaznego elektoratu Amy Winehouse. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę się tam wybrać, bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmaupaantyradio.pl wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w progresji. Proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, jaki tytuł nosił ostatni album Amy Winehouse. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę mi wkleić adres mailowy, a pod adresem mailowym numer telefonu kontaktowego. A z zupełnie innej beczki, kurza melodia, zmieniła się sytuacja, nie zauważyłem tego. Tottenham remisuje z Leeds 1-1, a prowadzili 1-0. A jeszcze trochę czasu do końca. Nothing is Promised, album wydany w zeszłym tygodniu przez Lyrę, też naszych zeszłotygodniowych gości, tym razem Oracle.

11 maja 1980 roku, drogie dzieci, objawił się debiut płytowy zespołu Iron Maiden. Dawno, dawno temu największy pozer wśród paciorków pytał, czy znamy jakieś instrumentalne wykonania zespołu Iron Maiden. I wtedy odezwała się pewna skrytosłuchaczka, pozdrawiam serdecznie, i wysłała nam tutaj, chyba do mnie na makak@antyradio.pl, ten tytuł, Transylwania. Albo może to było na Facebooku, tylko tam, wiecie, informacja wewnętrzna. Dobra, nieważne. Największy pozerze, największy fanie Iron Maiden, mam dla ciebie radosną informację, że w kolejnej godzinie oni też się pojawią, bo 11 maja wydali dwie płyty. Ale nie 1980 roku oczywiście. Dobrze, teraz się rzucimy w przestworza nadziemne, bo właśnie się wstępnie umówiliśmy na 21 maja z Leszkiem Biolikiem, żeby porozmawiać o Republice podczas Jarocin Festival.

0: 11 maja 2005 objawił się drugi album Gorillaz Demon Days. Z niego wybrałem dla Państwa utwór, który nas doskonale zaprowadzi na balkon z lat 90. Fire Coming Out of Monkey's Head, czyli ogień walący z głowy makaka, jakoś tak, w wolnym tłumaczeniu. Przy okazji pan Dennis Hopper, gościnnie na wokalu. Tak, zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90. nasz tradycyjny przedtulacz.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Cała kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hey, this is Kerry King and you're listening to Makakophonia. Baby have fun and I am checking out a crazy tattoo.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z tej okazji z Lateralus z 2001 roku. To był The Patient. Cudownie. Dobrze. Serdecznie pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy ponownie, gdyż albowiem chciałem pozdrowić serdecznie mojego prywatnego ochroniarza. Kamilku, ja wiem, że ty mi pisałeś, ale ja nie zrozumiałem. Poza tym gdzieś tam drzemiąca głęboko w moim sercu miłość do największego pozera wśród paciorków spowodowała to, że chciałem mu zrobić jak najlepiej i dwukrotnie mu zaprezentować jego ukochany zespół na naszej antenie. Okazało się, moi drodzy, że ten pierwszy album zespołu Iron Maiden to się wcale nie ukazał 11 maja, jak twierdziła ta pinda w kwiatki czas jakiś temu, tylko 11 kwietnia. Ja miałem to zapisane w swoim kalendarzu. Nie wiem, jakiś mam tam ten. Dobra, nieważne. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No nareszcie, no. Kurczę, próbuję się normalnie od hardcora dzwonić.
0: I co?
1: No i nic, dopiero teraz tej, no kurde. To jest, nie ma okienka, nie ma, zliczy się.
0: Słuchaj, a możemy to zrobić za chwilę?
1: Ale oczywiście, ja tylko chciałem powiedzieć, że hardcore nie chciał, żebyś... Oni nie lubią tego utworu.
0: Ja wiem, że oni nie lubią... Dobrze, tak, doskonale.
1: No, też się podoba, nie?
0: Wrócimy do tego, bardzo cię proszę, wkrótce, dobrze?
1: Dobra, spokojnie zadzwonię jeszcze.
0: Dobrze, ucałuj Charlie'ego w międzyczasie, tak zwanym.
1: Przytulamy się.
0: Pa.
1: Ale...
0: Moi drodzy, powrót do korzeni. To tytuł albumu z 25... Konkol przed Państwem.

Bardzo ładnie, bardzo elegancko, 23 minuty temu mina 23, to 11 maja 1970 roku objawił się album będący ścieżką dźwiękową do festiwalu Woodstock. Tam między innymi Soul Sacrifice w wykonaniu Santany. Musiałem to Państwu zagrać, bardzo przepraszam. I stąd, Charlie, rozumiesz, ponieważ miałem policzone wszystkie pióra, musiałem przerwać naszą rozmowę na temat nieznajomej hardcora. Tak oni mi pisali, że nie znoszą tego utworu, że zagrali go chyba tam raz gdzieś. Ach, pod naporem publiczności i tym podobne. Dobrze, ale teraz nie hardcore, bo leciał już w poprzedniej godzinie. Byli u nas ostatnio, pozdrawiam serdecznie. Wydali album pod tytułem Chaos za spokój. Rzucimy się na Wszystko płonie. Kiedyś było niebo.

Widzę napiętą szelkę, dodatkowo widzę takie małe, wystające brązowe coś i dookoła tego napis, ale tak, to jest to. Makakofonia, baby, have fun! Czytał Łukasz, Szatan Brutal, Sroka. Gram w kapeli Konkol i gram na gitarze.

Tak, to specjalnie dla ciebie wybrałem ten utwór, mój drogi. Największy, poza że wśród paciorków, żeby ten jego wokal nawet ci tam na koniec fajnie wybrzmiał, żebyś poczuł moc tego albumu z 1992. To dziewiąty w dorobku Iron Maiden. Objawił się 11 maja. Tak, to cudowne. Cofniemy się do też naszych gości ostatnich. Oni w tym roku wydali album pod tytułem Anomalie. Upadek konającego ćwierć wiecza. Z tego zagramy Mętne słońce. W zasadzie jeden pan, który u nas był, się ukrywa pod tym projektem. Ukć. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.

Janusz Kosa-Kosiński by się ucieszył jak dziecko. Eric, that was especially for you. On kocha tego człowieka. Eric Burdon obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Wokalista The Animals. Cofnęliśmy się do 1964 roku, drogie dzieci. The Story of Bo Diddley. Na antenie Underradio w makakofonii Baby Have Fun. Eric jest jubilatem. Mówiłem Państwu o tym, czy nie? To teraz mówię. Czas jakiś temu, jak odwiedził nas MC, przyniósł najnowszy utwór zespołu Butelka. Wtedy był on prezentowany po raz pierwszy. Powtórzmy to, bardzo proszę. Raz my, raz oni. Butelka przed Państwem.

0: You look so fine, to o moim rowerze było dla niego specjalnie wybrane. Tak właściciele rowerów pewnie tak mają, że ich jest cudowny, najpiękny, chociaż pewnie bym zmienił na coś. Dobrze, nieważne. W 1998 objawił się drugi album zespołu Garbage, Version 2.0. A teraz widzę 0000, czyli witam Państwa bardzo serdecznie. Na szybko w makakofonii po godzinach. Makakofonia po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Chyba nie muszę.
1: A, super, dodzwoniłem się. Myślałem, że nie da rady.
0: Ty miałeś wcześniej dzwonić, a nic z tego nie wyszło.
1: Ale no jak wcześniej, to kurwa weź się w celu tej.
0: No, naprawdę. Jak weź się w celu. Jak nie ma szans.
1: A to happy birthday, a to jakaś głupkowata reklama, to nie da rady się celować. Ja słucham, co mówisz i nie będę sobie przerywał wywodów makaka. No.
0: Dobra, przepraszam.
1: No dobra, ale tak wracałem do hardcora. Albo nie.
0: No przecież ja już mówiłem, że oni nie lubią tego utworu grać. No,
1: dlatego mówię, nie wracaj. Ten nie lubił, ale ty grasz, bo jest fajny, no, jest super.
0: Znaczy, poczekaj, bo wyłączyłem przed moment swojego buraka, a powinienem go pozostawić włączonym, gdyż albowiem Stefan La Kurwa Myszk, pozdrawiam serdecznie, jak to usłyszał, to napisał do mnie Macaco Polo.
1: Ale powiem ci, trochę racji ma.
0: Co ja poradzę, no?
1: Nie, ale ja powiem tak. Ja ten utwór bym lubił, gdyby go lubili hardcore, ale on tam ma coś sobie takiego z zaczepności do szerokiego, że tak powiem, audytorium. No, to nie jest tak, że ludzie no, zauważą kogoś, bo tworzy super rzeczy, bo jakieś naprawdę fajne rzeczy, fajne utwory, fajne teksty, fajne frazy. No nie wiem, będziemy wymyślać i tak dalej, ale zobacz na przykład, jak oni się nazywają.
0: No kto?
1: Mistrz, Nocny Kochanek. Zobacz. Oni nie mieli w ogóle szans zejść, jak nazywali się na administracji, śpiewali po angielsku. A śpiewają to samo po polsku i jeszcze jadą w tą szyderę taką trochę i mają taką popularność, że się po prostu w pale nie mieści.
0: Czy z tym samo to bym się nie upierał? Niemniej...
1: Nie, to nie jest to samo. Nie. Ja mówię, jakby... Trzeba zagrać czasami coś, co trafi do tak zwanego ogólnego tupnięcia nóżką, nie? Czyli ludzie, którzy zwykle słuchają łatwiej muzyki, oni muszą załapać taką jakąś. No jest dziś pokusa wśród artystów, żeby zrobić utwór, który sięgnie do szerokiej...
0: Tak, Maciek Maleńczuk jest moim idolem, już śpiewał o tym...
1: O, a propos Maćka Maleńczuka, ja dostałem mandat za Maćka.
0: Że śpiewałeś na zewnętrznej?
1: Ale sobie szedłem.
0: W Gnieźnie?
1: No, szedłem sobie z Charlie, bo to jest normalnie. Ludziom i się pytam, za co mi ten mandat, nie? Potem mówi, za zakłócanie.
0: Oczywiście przez okolice północy były, po 22, żeś się darł.
1: Nie, no darłem się w okolicy 24, jak zwykle. No
0: bo taka jest ten koń. Dobrze, ja przepraszam, najmocniej muszę spadać, dziecko na mnie czeka.
1: O nie, to jest argument, ja nie przeszkadzam w ogóle w tym temacie, bo idę też do mojej córy w tej chwili.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Charlie'ego ucałuj ode mnie, pa.
1: No, drugi raz dzisiaj, dzięki.
0: Moi drodzy, zapraszam na jutro. To była Makakofonia. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Machak-Szarłocki. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, abyście Państwo byli tak mili i wykonali nawet po godzinach ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania tekst, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Rozejrzyjcie się dyskretnie, czy nie ma policji w okolicy. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy i jeszcze raz stosunkowo udanego tygodnia.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.